0: Na zegarze 6, a w Radiu Sochaczew oczywiście wiadomości. Zapraszam.
1: Dwie opiekunki z prywatnego żłobka w podwarszawskich Ząbkach zatrzymane w związku ze śmiercią 2-letniego dziecka. Chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie placówki. Mimo reanimacji zmarł. Kobiety zostały zatrzymane na 48 godzin. Tyle czasu ma prokuratura na zebranie podstawowych materiałów w śledztwie. Mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
2: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
1: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarządził pilną kontrolę w żłobku.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane, realizuje się scenariusz hamowania. Podwyżek zaraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomista PKO Banku Polskiego.
4: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
1: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie, bo dane, o których mówimy, dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. A skoro o pieniądzach mowa, dziś na stacjach nieco taniej niż wczoraj. Benzyna 95 może maksymalnie kosztować 6 zł. 48 groszy, olej napędowy 6 zł. 91 groszy za litr. Bez zmian tylko benzyna 98, 7 zł. 6 groszy. Senat bez poprawek przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów. Teraz trafi ona do prezydenta i jest to już trzeci dokument w tej sprawie i niemal tak samo brzmiący. Dwie wcześniejsze ustawy prezydent zawetował, bo jego zdaniem w zbyt restrykcyjny sposób regulowały rynek kryptoaktywów i traktowały działające na nim firmy. W Warszawie pożegnano wczoraj Stanisławę Cielińską. Aktorka i wokalistka spoczęła na powązkach wojskowych. Zmarła w zeszłym tygodniu w wieku 79 lat. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Cielińską pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Na koniec jeszcze bawuł albinos z blond grzywą o imieniu Donald Trump. Stał się sensacją w Bangladeszu, bo ponoć przypomina bardzo prezydenta USA. Tłumy chcą sobie z nim zrobić zdjęcie, zanim rozstanie się z życiem podczas nadchodzącego święta ofiarowania. Właściciel zwierzęcia twierdzi, że tylko zewnętrznie jest ono podobne do Trumpa, bo bawuł Donald jest bardzo łagodny i ugodowy. Jedyne luksusy, na które sobie pozwala, to 4 kąpiele dziennie i dokładne czesanie oraz układanie grzywy. Zresztą można to wszystko samemu ocenić. Filmy ze słynnym bawołem można znaleźć na YouTubie.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dyszka na termometrze, wiatr do 10 km na godzinę. Bardzo dobra jakość powietrza i dzień z warunkami raczej korzystnymi. Jeśli odczuwacie jakieś pogodowe dolegliwości i jesteście wrażliwi na takie rzeczy, to dziś powinno być całkiem nieźle. 22 stopnie to wynik maksymalny, 24 stopnie jutro w sobotę i 27 w niedzielę. Także cieplutki początek przyszłego tygodnia. Sporo słonecznych dni, pięknych momentów przed nami, temperatury powyżej 20 stopni, z małymi tam 16, 18 w przyszłym tygodniu, ale ten horyzont tych najbliższych kilkunastu dni powinien Wam się podobać. Mi podoba się bardzo.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cieplutko. 5 minut po godzinie 6, piątek, piąteczek, piątunio. Rozpoczynamy ten dzień z grupą Modern Talking. Na horyzoncie także Wiktor Waligura, Dice School, 4 pory roku, a to wszystko właśnie 22 maja. Julia, Emilia, Ryta, Wiesław, Helena, Wiesława świętują imieniny. Dzień Praw Zwierząt dzisiaj w kalendarzu, także Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Mnóstwo okazji do tego, by rozmawiać o sprawach lokalnych, bo i nasi rugbyści już odliczają dni do swojej rywalizacji, ale nie tylko oni.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Spora atrakcji w Sochaczewie, bo przecież Motoserce, a do tego wszystkiego jeszcze wielkie zawody lekkoatletyczne w Teresinie. No i piękny weekend, więc podejrzewam, że i grille zapłoną i z głośnikach będzie co miało grać, bo i Radio Sochaczew gra w plenerze, a prywatka na horyzoncie, atrakcji mnóstwo i o tym wszystkim dzisiaj opowiemy.

A już za momencik, już za minutkę, nawet 5 minutek, dokładnie kalendarium w Radiu Sochaczew. 12 minut minęło od godziny 6. Patrz, a za moment Michał Szczygieł, ale ja.

0: Oj, fajny jest ten Michał Szczygieł, naprawdę. Ja całą wyśpiewałem, mam nadzieję, że wy też. 19 minut minęło od 6, czas na kartkę z kalendarza. 22 dzień maja w 1404 roku zawarto pokój w Raciążku pomiędzy Polską i Litwą, a zakonem krzyżackim. W 1633 król Władysław IV Waza osobiście wprowadził dominikanów do ich klasztoru i kościoła w Grodnie. W 1842 pociąg Silesia zainaugurował linię kolei górnośląskiej na odcinku Wrocław-Oława, najstarszej na terytorium dzisiejszej Polski. W 1912 roku na warszawskich Powązkach został pochowany Bolesław Prus, a w 1922 uważany za ojca współczesnej klimatyzacji Amerykanin Willis Carrier zaprezentował działanie nowego urządzenia chłodniczego ze sprężarką odśrodkową. W 1980 ukazała się gra komputerowa Pac-Man, która pewnie młodzieży i dzieciakom nic nie mówi, ale starsi, którzy gdzieś tam mieli do czynienia z pierwszymi komputerami, pewnie grali. W 2009 roku mieliśmy premierę filmu Wojna polsko-ruska w reżyserii Ksawrego Żuławskiego.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama. Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Klasyczek wjeżdża na 94,9 Jugopolis. Paweł Kukiz z miasto budzi się. 27 minut już minęło od godziny 6. Będzie jeszcze loko-loko za momencik. I zerkniemy na tusłuchacze.pl. Mówiliśmy wam o punkcie paszportowym, który otwiera się w mieście. Powiemy też o nadchodzącej bardzo fajnej imprezie, o której możecie przeczytać właśnie na tusłuchacze.pl. Szczegóły za moment. Bądźcie z nami.

0: 26 minut dzieli nas od godziny 7. Moi drodzy, Loco Loco za nami, Mike and the Mechanics przed nami w Radiu Sochaczew oczywiście. Fajna atrakcja, wielka atrakcja, pikniki, dokładnie mazopikniki organizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, o tym informuje tu sochaczew.pl. To też jedna z propozycji letnich właściwie na cały sezon wiosenno-letni, jeśli chodzi o te atrakcje. I żałuję tylko jednego, że Sochaczew nie znalazł się w tym zaszczytnym gronie miejsc i miast, w których te pikniki będą się odbywać, ale nie szkodzi w okolicy bliższej i dalszej kilka propozycji, na przykład 23 maja Garwolin, 30 maja Sokołów Podlaski, później Nowe Miasto nad Pilicą, Białobrzegi, Siennica, Somianka, Nieporęt chociażby w pięknej okolicy, Szutowo, Płońsk, Nowy Dwór Mazowiecki. Tych propozycji jest więcej, one są rozplanowane praktycznie do września, więc warto rozważyć udział. Atrakcje muzyczne, atrakcje dla dzieci, coś na ząb, warto zapoznać się z kalendarzem mazopikników i brać w nich udział, także odwiedzać lokalne i okoliczne miasta, zwiedzać i korzystać z uroków Mazowsza, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo fajna inicjatywa, ja czekam, żeby może w przyszłym sezonie Sochaczew zagościł na tej mapie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: pod wiatr. I Grzegorz Chyży, moi drodzy, kwadrans do siódmej. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim jak Moto Serce, ale skoro jesteście z Sochaczewa albo i okolic, albo przejazdem nas słuchacie, to możecie o tym już słyszeć. Moto Serce na horyzoncie, cóż to za impreza? Odpowiedź na to pytanie za momencik w Radiu Sochaczew, więc warto zostać z nami. Oj, będzie się działo w ten weekend w naszym mieście.
1: Radio Sochaczew.

0: Mam nadzieję, że łapiecie falę, dokładnie 94,9, czyli falę Radia Sochacze. W 6 minut przed siódmą, za moment męskie granie 2026, ale teraz słówko na temat imprezy, która znana jest wzdłuż i wszerz w całej Polsce, czyli Moto Serce, cykliczna ogólnopolska akcja charytatywna organizowana przez kluby motocyklowe zrzeszone w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. Jej głównym celem jest zbiórka krwi dla potrzebujących, ale i edukacja, pikniki z paradami motocyklowymi, a to wszystko po to, by łamać negatywne stereotypy o motocyklistach i ratować ludzkie życie. Świetny pretekst do wspólnej zabawy i do pomagania. No i jak przystało na Motoserce, także akcja organizowana będzie u nas, na naszym terenie. Po godzinie 7 zdradzę szczegóły.
1: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
2: 94,9 FM.
1: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie. Ja się

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Autopromocja.
2: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszam. Mamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
10: A o 7:00 w Radiu Sochaczew wiadomości.
11: Zaczynamy od dobrej wiadomości. Sejmik Mazowiecki zgodził się dofinansować przebudowę drogi powiatowej na terenie gminy Rybno. Rozmawiamy ze starostą Jolantą Gontą. Erminówka znów zachwyca. Sztuki wszelakie opanowały zespół szkół w Erminowie. W tym serwisie także zaproszenie do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Nasza placówka zaprasza na specjalny przejazd pociągiem retro w tle jubileusz jednostki macierzystej. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni zgodzili się na przyznanie dofinansowania do remontu drogi powiatu sochaczewskiego. Chodzi o odcinek w gminie Rybno, o przebudowę którego stara się starostwo.
12: Bardzo się cieszymy, że otrzymaliśmy dofinansowanie. To jest droga Szwarocin-Erminów na terenie gminy Rybno. Tutaj mamy za zadanie przebudować tą drogę o długości około 100 km. I tutaj będzie dla nas bardzo istotne to, że inwestycja drogowa jest warta ponad 4 miliony. Kwota dofinansowania 1,5 miliona, ale oczywiście mamy zapewnienie gminy Rybno. My też poszukamy swoich środków, że przy takim dofinansowaniu również będziemy w stanie, zwiększając wkład własny, bo przypominam, że wnioskowaliśmy o prawie 2,5 miliona, będziemy w stanie tą inwestycję zrealizować.
11: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Czwartkowy poranek rozpoczął się niezwykle twórczo i barwnie. Punktualnie o 9:00 w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie wystartował Festiwal Twórczości Wszelakiej Erminówka. To już 6. edycja wydarzenia. Na miejscu rozmawialiśmy z nauczycielką Renatą Firlej.
13: Tu się dzieje przygoda. My spotykamy się po to, żeby pokazywać się na scenie, żeby się nawzajem oklaskiwać, żeby się nawzajem poznać, żeby mieć sukces, żeby mieć radość tworzenia, no i żeby mieć dobrą zabawę, bo to jest klasyczna impreza plenerowa ze wszystkimi możliwymi atrakcjami. Poczęstunek, najróżniejszy pierogi, hot dogi, pasty kanapkowe, smalec, wszystko. A to jest tylko jedna drobna rzecz. A mamy przecież też inną twórczość. Twórczość ceramiczną, bo tu dzieci na zajęciach ceramicznych tworzą bardzo piękne rzeczy. Też szydełkują.
11: Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia istnienia. Główne obchody zaplanowane są we wrześniu. W tym roku okrągłą rocznicę obchodzi też jednostka macierzysta naszej wąskotorówki, czyli Warszawska Stacja Muzeum.
14: Będzie 10-lecie stacji muzeum w Warszawie, czyli dawnego Muzeum Kolejnictwa, które właśnie w tymże 86 roku uratowało naszą kolej od rozbiórki, od likwidacji, przejmując tę kolej i organizując to Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. I 31 maja chcemy zaprosić na specjalny pociąg, który tego dnia my tutaj realizujemy z naszego muzeum, pociąg wąskotorowy, ale też będą wydarzenia, które będą tego dnia działy się w Warszawie, w naszej jednostce macierzystej. Już chcemy też na ten jubileusz 31 maja zaprosić.
11: Mówił kierownik sochaczewskiej wąskotorówki Łukasz Popowski.
3: Decyzję o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy ogłosił prezydent USA Donald Trump. Szczegóły tego, co w praktyce będzie oznaczać decyzja amerykańskiego prezydenta, zostaną ustalone w rozmowach MON-u i sztabu generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem, przekazał wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. Jeszcze kilka godzin wcześniej była mowa o tym, że USA będą redukować obecność w Europie. Tomczyk, który zakończył wczoraj wizytę w Waszyngtonie, w czasie której spotkał się m.in. z przedstawicielami Białego Domu, Kongresu i Pentagonu, uznał decyzję Trumpa za skutek dyplomatycznej ofensywy Polski.
15: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
3: Jest 5-letni zakaz wjazdu do naszego kraju dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa Itamara Ben-Gawira. To reakcja polskich władz na postawę Izraela wobec porwania aktywistów z Global Summit Flotilla i efekt skandalicznego nagrania z udziałem izraelskiego ministra. Szymon Kępka.
16: Złe traktowanie polskich obywateli zawsze spotka się z reakcją. Tak pisze w portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński, a zakaz dla izraelskiego ministra już obowiązuje.
17: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane.
16: Na nagraniu z udziałem izraelskiego ministra widać m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy izraelski minister z nich szydzi, macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tutaj rządzimy, komentował to były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
18: Nie może być tak, że Izrael jest ponad prawem i stosuje praktyki działania, które w żaden sposób nie mieszczą się w standardach prawa międzynarodowego.
16: Wszyscy zagraniczni aktywiści z flotylli Global Summit zostali już deportowani z Izraela.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 13 stopni mamy w naszym mieście. Wiatr nie przekracza w porywach 10 km na godzinę. Bardzo dobre warunki biometeo i jakość powietrza. Także dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, 24 jutro i 27 w niedzielę z delikatną szansą na przelotne burze. Cieplutki początek przyszłego tygodnia na poziomie 26 nawet stopni.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Kojarzycie taką grę jak Pac-Man? Taka żółta kulka, taki ryjek, który zjada inne potworki i porusza się po planszy. No to tę grę wydało Namco dokładnie w 1980 roku, więc swoje już ma, ale podejrzewam, że i starsi słuchacze Radia Sochaczew gdzieś tam z sentymentem mogą wracać do Pac-Mana. Taka kartka w kalendarzu. Poza tym 22 dzień maja, 6 po 7, piątek, piąteczek, piątunio, Sibul, Rihanna na początek, a za moment też i hit dnia w Radiu Sochaczew.
7: Radio Sochaczew na dzień.

0: Invincible w Radiu Słuchacza. W 12 minut minęło od 7 na horyzoncie hit dnia i Spin Doctors, czyli Two Princess. Melodię na pewno znacie, warto ponucić, pośpiewać albo kawkę sobie zrobić w rytm tego, co usłyszycie już teraz w Radiu Słuchacza właśnie.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros, Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

DOS i Grom i nie mam nic przeciwko takiej szajce, która by mogłaby także wystąpić w naszym amfiteatrze w Sochaczewie. 20 minut minęło od godziny 7, moi drodzy. Co z tym moto sercem? Ano, impreza już w najbliższą sobotę. Po raz 17 w Sochaczewie odbędzie się moto serce. Impreza zapoczątkowana przez świętej pamięci Tomasza Sołdaczuka z Boruty. Stale impreza wpisuje się w ten nasz krajobraz i angażuje mieszkańców w celu pomocy potrzebującym. Na scenie Feliwers, Roni Ferrari, Gwiazda Wieczoru, Bro. Będzie coś dla miłośników tych, którzy lubią potańczyć. Zbiórka na leczenie Maji i Stasia Tarasów z gminy Sochaczew. Wcześniej mecz charytatywny, także Miasteczko Zdrowia i całe atrakcje od 10 do 14. Zbiórka krwi, piana party między innymi. No i na scenie amfiteatru od godziny 12. Całe oficjalne rozpoczęcie motoserca. Mnóstwo atrakcji będzie w sobotę i fajnie, żebyście byli z nami tutaj w centrum i na placu Kościuszki. Oczywiście pod sceną amfiteatru. Będzie się działo.

0: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
1: W każdy piątek o godzinie 9.15.
0: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja.
2: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzemce na przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: 26 minut do 8, moi drodzy, są takie miejsca, w których nie ma pieniędzy, na przykład moje kieszenie, ale są też takie miejsca, w których są pieniądze. Jednym z takich miejsc jest to oczywiście Wrocław, a dokładnie Śląsk Wrocław. Klub naprawdę powiedziałbym, że szasta pieniędzmi na lewo i prawo. PZPN zdecydował w sprawie kary dla Śląska za niewspuszczenie kibiców Wisły Kraków w jednym ze spotkań. No i oczywiście Śląsk musi wyłożyć banieczkę, czyli 1 000 000 zł w tej kwestii. Ale dla Śląska podejrzewam, że to nie będzie żaden problem, dlatego że na przykład Śląsk zatrudnia kozaka. I nie chodzi o to, że kozak jest kozakiem piłkarskim, tylko po prostu ma na nazwisko Miłosz Kozak. W Śląsku Wrocław inkasuje 60 tysięcy złotych miesięcznie. Klub nie widzi piłkarza w składzie, odesłał go do rezerw, ale oczywiście i tak musi mu wypłacać pieniądze, czyli te 60 tysięcy miesięcznie. I teraz najlepsze. Śląsk awansował do ekstraklasy, a tym samym umowa Miłosza Kozaka została automatycznie przedłużona, a sam piłkarz dostał podwyżkę. Zespół z Wrocławia proponował Kozakowi rozwiązanie umowy, ale zawodnik nie za bardzo chce się ruszać z klubu. No i dziwicie się? Klub nie chce, żeby grał, gość sobie trenuje, a na dodatek zgarnia solidne pieniądze. To czemu miałby odchodzić, prawda?
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: Nie ma to jak mała przejażdżka w godzinach porannych, no to tak, jeżeli jedziecie obwodnicą, to tutaj żadnych utrudnień po drodze nie ma. Nieco aut więcej w okolicy Ronda Kuznocińskiego i w okolicy 50, którą wyruszacie w kierunku A2, ale tutaj nie będzie wielkiego oczekiwania na przejazd, po prostu kilka aut w korku. Natomiast jeżeli ruszycie w centrum miasta, na przykład ulicą Warszawską albo Aleją 600-lecia, to tutaj zdecydowanie podróż może zająć nieco więcej czasu. Sporo aut z Gawłowskiej wjeżdża właśnie w kierunku Płockiej, także na Trojanowskiej samochodów przybywa. Jeśli chodzi o Piłsudskiego i Trauguta, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Warszawską, też tutaj pojedziecie wolniej. Wylotówki północne, czyli Wyszogród, czyli droga do Sannik, czy zachodnie kierunki Dołowicza 92, one są przejezdne. Najwięcej aut tradycyjnie na 92 między Sochaczewem a Stolicą. 580 przejezdna, tutaj bez specjalnych utrudnień i zatorów, natomiast już teraz na 92 wolniej pojedziecie przez Błonie, Ołtarzew i Ożarów Mazowiecki. Dojazd między Ołtarzewem a Pruszkowem też przykorkowany, tutaj od strony Żbikowa w Pruszkowie ruch dosyć duży, Grodzisk Mazowiecki też się powoli korkuje, podobnie jak okolice Żerardowa i kierunek od Wiskitek właściwie w kierunku A2. Jeśli chodzi o samą A2, tutaj też utrudnień i zatorów brak w obu kierunkach, i w kierunku Łodzi, i w kierunku Stolicy.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
8: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród i dziecku.
9: Hej, nie dotykaj przycisków.
10: Podobasz mi się, młody.
9: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
8: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji.

0: dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

0: Dawid Podsiadło i mało miasteczkowy, 8 minut przed 8. Sandra in the Heat of the Night i mrozu. Mam nadzieję, że zdążymy z tym wszystkim. A jak nie, to się nadrobi po godzinie 8, dlatego że w piątek to trzeba, wiecie, na luźniutko do tematu podchodzić. Najważniejsza sprawa jest taka, że zbliża się termin pewnego wyjątkowego rajdu, rajdu z fabułą, Rally de Girard, który organizują nasi sąsiedzi, a dokładnie Gosia Ardest, kierowca wyścigowy, przedsiębiorczyni, która gościła w studiu Radia Sochaczew i opowiadała o tym wszystkim, co organizuje dla miłośników zabytkowej motoryzacji. Będą pikniki, będą atrakcje i rajd z fabułą, czyli taki przejazd, podczas którego będą różnego rodzaju zadania. O tym i nie tylko w naszych serwisach sportowych w Radiu Sochaczew. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie także odsłania kartę i zachęca do udziału w wydarzeniu, które doskonale mieszkańcy Sochaczewa, ci najmłodsi, znają, czyli wyzwanie biegowe z jajem. Kiedy kolejna edycja, gdzie się odbędzie, odpowiedzi na te pytania także u nas.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,2.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 23 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wielki dzień twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na was!
7: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
14: Mamy godzinę 8:00. Mamy też wiadomości w Radiu Sochaczew.
15: Trwa budowa zakładu opiekuńczo-leczniczego w Sochaczewie. Starosta Jolanta Gonta o postępach prac. W tym serwisie o festiwalu piosenki o zdrowiu byliśmy na miejscu z mikrofonem. Będzie też zaproszenie na dzień otwarty do szkoły muzycznej w Sochaczewie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Trwa budowa zakładu opiekuńczo-leczniczego w Sochaczewie. Pomieszczenia powstają w budynku po szpitalu psychiatrycznym. Inwestycja w zasadniczej mierze finansowana jest z 20-milionowego dofinansowania ze środków KPO. Powiat dołożył do zadania 4 miliony. Jak mówi starosta Jolanta Gonta, prace budowlane dobiegają końca.
16: Na dzień dzisiejszy prace budowlane właściwie są na ukończeniu. Według wstępnych prognoz w czerwcu nastąpi oddanie do użytku. To jest dla nas bardzo ważne, bo dzisiaj dysponujemy już ZOL-em, ale w bardzo ograniczonym zakresie, to jest 20 kilka miejsc, a zapotrzebowanie jest olbrzymie. Nasze społeczeństwo się starzeje, a wiadomo, starsze osoby to i choroby, i problemy bardzo duże zdrowotne.
15: Kolejnym etapem będą negocjacje z NFZ dotyczące objęcia kontraktem 90 nowych łóżek w zakładzie.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Za nami powiatowy etap festiwalu piosenki o zdrowiu organizowanego przez sochaczewski sanepid. W sali koncertowej SCK wystąpili uczniowie przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego. Utwory traktowały o zdrowiu i dobrych nawykach. Nie zabrakło także utworów napisanych specjalnie z myślą o festiwalu. Wykonały go chociażby przedszkolaki z przedszkola Wesołe Tuptusie.
17: Weronika Jerzyk.
18: Długo się przygotowali najmłodsi do tego występu?
17: Najmłodsi od miesiąca czasu przygotowaliśmy się do tego występu. Najpierw było stworzenie tekstu, potem piosenki, no i w przedszkolu na próbach się uczyliśmy.
18: No właśnie, bo to jest pani autorska piosenka.
17: Tak, moja autorska piosenka. Hobbystycznie można powiedzieć, że tworzę i piszę piosenki.
18: Bo dzieciaki są oprócz tego, że pięknie wykonałem muzycznie, no to są też przepięknie ubrane. Skąd ten pomysł, żeby tak na kolorowo tutaj się pojawić?
17: No kolorowo, no, tak nam się wydaje, że zdrowie to jest przede wszystkim kolor, owoce, warzywa, także mamy nadzieję, że wszystkim się podobało nasze kolorystyczne ubranie.
15: Festiwal Piosenki o Zdrowiu po raz kolejny połączył edukację, muzykę i wspólną troskę o zdrowy styl życia. Pełna lista laureatów na tusochaczew.pl. I zmieniamy temat. Szkoła Muzyczna w Sochaczewie prowadzi obecnie rekrutację. Jej zwieńczeniem będzie dzień otwarty, który odbędzie się już jutro. Jak przedstawia się program wydarzenia, o tym wicedyrektor szkoły Katarzyna Orlińska.
19: Zapraszamy na godzinę 11 i zapraszamy zarówno chętnych kandydatów do szkoły pierwszego stopnia, jak i do szkoły drugiego stopnia, bo można przyjść, kto jeszcze naszej szkoły nie zna, zobaczyć wnętrze budynku, wejść do sal lekcyjnych. Mamy sporą propozycję ciekawostek, grę szkolną, w której to również będzie można zapoznać się z instrumentami, na których będzie można w przyszłości się uczyć grać. I tak właśnie o godzinie 11 muzyczna gra szkolna, o godzinie 12 w sali koncertowej super przedstawienie pod tytułem Królewna Gburka w wykonaniu chóru klas 1-3 i koncert oktetu fortepianowego, po nim również koncert chóru Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia oraz orkiestry smyczkowej Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia.
15: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
20: Trzy osoby zginęły w wyniku zawalenia się w poniedziałek budynku mieszkalnego w Görlitz przy granicy z Polską w Niemczech. Wczoraj w gruzach odnaleziono ciała zaginionych osób, 48-letniego mężczyzny oraz dwóch młodych turystek z Rumunii. Akcja poszukiwawcza została już zakończona. Budynek, w którym według policji znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne, mógł zawalić się po wybuchu gazu. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
20: Zaglądamy do naszych portfeli z danych GUS-u. Wynika, że w kwietniu płace w firmach wzrosły o niespełna 5,5% w skali roku.
21: To jest najniższy wzrost płac od lutego 2021 roku.
20: Komentuje Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego. Średnia pensja przekraczała w kwietniu 9,5 tysiąca złotych brutto. GUS tłumaczy, że kwietniowe wyhamowanie wynagrodzeń w firmach to efekt m.in. braku premii, w tym tych kwartalnych czy nagród. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego burze. Zjawisko El Nino może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
22: Prognozy wskazują na większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
20: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność.
23: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
23: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Dobre informacje pogodowe mam dla tych wszystkich, którzy wypatrują słońca. Błękit nieba dziś zachwyca. Chmury na niebie mogą się pojawiać, ale to nie zmieni faktu, iż temperatura maksymalna dziś na poziomie 22 stopni. Jeszcze cieplej jutro i pojutrze, nawet do 27 kresek na plusie. 26 stopni na początku przyszłego tygodnia. Delikatny alert burzowy, opadowy na niedzielę, ale to takie minimum. Natomiast warto wiedzieć, w każdym razie przez kilka kolejnych dni słońcem powinniśmy się zachwycać. W dłuższej perspektywie w przyszłym tygodniu takie tąpnięcie na poziomie 16-18 stopni w połowie tygodnia, a później znów cieplutko.
23: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
23: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: 6 minut po godzinie 8, moi drodzy. Jak to jest w firmie, gdy musicie rozliczyć kilometraż pokonanych odległości. Jak to jest w Sejmie, gdy trzeba zadeklarować, ile to się jeździło. Różnice są ważne, także w sposobie rozliczania tego i tamtego. O tym w Radiu Sochaczew w tej godzinie warto wiedzieć. Na pewno będziecie zaskoczeni. Poza tym 6 po 8 Radio Sochaczew, Matkon, Olivia Adams. Dużo dobrej muzyki dla Was właśnie na dobry poranek. Mamy piątek, piąteczek, piątunio.
10: Radio Sochaczew.

0: 16 minut minęło od godziny 8, moi drodzy, Oliwia Adams. Natomiast teraz będzie o pieniądzach w Radiu Sochaczew, bo mówiłem wam o Śląsku Wrocław, że tam to się szasta pieniędzmi, ale przykład idzie z góry i tak oto człowiek w firmie, gdy rozlicza się z kilometrów przejechanych własnym samochodem, to okazuje się, że musi podać odległość, markę i model, numer mechanika i nazwisko, który skręcał samochód, nazwę oleju, żeby wszystko się zgadzało. Do tego jeszcze dystans dokładny, najlepiej w metrach i centymetrach, tak żeby dokładnie nie oszukać, niczego nie przeoczyć. Firma też musi się starać, co by żadnej kontroli potem nie było i przypału w dokumentach. Ale inna sprawa, gdy wydaje się publiczne pieniądze i kilometraż trzeba rozliczyć na tak zwane słowo honoru i ponad 48 tysięcy złotych. Taką kwotę każdy z posłów może co roku otrzymywać z Kancelarii Sejmu za podróże samochodem własnym lub innym. Kilometrówki rozliczane są na słowo, bo wystarczy, że posłowie oświadczą, że jeździli dużo, by bez problemów dostać zwrot. Zatem, panie pośle, ile pan przejechał? No, dużo jeździłem samochodem. Okej, zgadza się, wspaniale i pyk, maksymalnie 48 tysięcy na konto. Tak to wygląda w tym przypadku. No cóż, przykład idzie z góry.
1: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew.
0: W związku z tym, z dedykacją dla tych wszystkich, którzy w podróży, w kilometrach. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, co by wam się miło jechało z Radiem Sochaczew w tle. 14 minut po 8.

0: Classic, Corruption, One Way Ticket, 20 minut po 8 za moment zerkniemy na tusahaczew.pl. Dalej o atrakcjach i wydarzeniach, także tych kulturalnych w naszym powiecie będę wam opowiadał. O godzinie 9 oczywiście serwis sportowy, znaczy wiadomości lokalne, a później serwis sportowy nasz lokalny na 94.9.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku twoim potrawom.
3: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o twoje zdrowie.
4: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka i Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
5: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Wielki dzień twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na was!
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
10: bezpiecznie.
9: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii miała być jedna doniczka,
20: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
22: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
23: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
24: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Tak to brzmi. 28 minut przed godziną 9, dokładnie Asafa Vidan, One Day Reckoning Song, potem Papa Dance, Jubel Dancing in the Moonlight, też przed trafikiem jeszcze u nas w Radiu Sochaczew dla Was, moi drodzy. Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2026, było kolorowo, jest fotogaleria dzieciaków, które śpiewały właśnie, by promować zdrowie. I jak klikniecie sobie na głównej stronie na tusochaczew.pl, to jest piękna informacja, że w Sochaczewskim Centrum Kultury odbył się właśnie Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu, który zgromadził uczestników i gości z całego powiatu sochaczewskiego, a wydarzenie zostało zorganizowane pod honorowym patronatem starosty powiatu sochaczewskiego Jolanty Gonty, a także ze wsparciem włodarzy powiatowych gmin. Organizatorem jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie. Są też szczegółowe wyniki w kategorii przedszkoli, szkół podstawowych, więc możecie o tym przeczytać. Natomiast najważniejsze, że chyba ta fotogaleria jest wspaniała, a stroje naprawdę uczestników robiły i robią wielkie wrażenie.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: No, to tutaj w tej kwestii przejazdu ulicą Warszawską nie za wiele się zmienia. Tutaj ruch wzmożony, ciasno na skrzyżowaniach z Aleją 600-lecia i Staszica. Do tego z Gawłowski cały czas auta wyjeżdżają w kierunku Płockiej i tutaj na ten wyjazd chwilę trzeba poczekać. Wolniej pojedziecie też momentami Piłsudskiego i 15 sierpnia. Obwodnica w pełni przejezdna, wylotówki drożne, dojazd do A2 wygląda bardzo dobrze. Odcinek między Sochaczewem a stolicą, czyli 92 i 580 też są w pełni przejezdne. Momentami ruch nieco większy, może trochę wolniej przejedziecie przez duże miasta, ale poza tym na drogach dobrze, więc życzę Wam spokojnych piątkowych podróży i zero stresu za kierownicą.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600 21.
6: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
4: Autopromocja. Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
8: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120.

0: A już za moment, między innymi o bardzo fajnej, wielkiej imprezie lekkoatletycznej dla dzieciaków. Ta odbędzie się w Teresinie, ale i o sytuacji piłkarskiej naszych lokalnych ekip. O tym wszystkim za moment właśnie w sporcie w Radiu Sochaczew.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Wcześniej wiadomości lokalne za 4 minuty. O 9 punktualnie.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 23 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Minęła 9:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Moto Serce w Sochaczewie już jutro. Będą koncerty i wydarzenia towarzyszące. To na początek serwisu. W tym serwisie zaglądamy do gminy Rybno. Wójt zaprasza do udziału w konkursie na najpiękniejszy ogród. Będzie też zaproszenie do udziału w sochaczewskiej wyprzedaży garażowej. Wiadomości lokalne. Jowita Leszczyńska. W najbliższą sobotę coroczne Moto Serce w Sochaczewie. Impreza już po raz trzeci odbędzie się na Podzamczu i bulwarach nad Bzurą. Jej zasadniczym celem jest zbiórka krwi, która na Podzamczu będzie miała miejsce w godzinach od 10 do 14. Organizatorem wydarzenia od lat są sochaczewscy motocykliści z klubu Boruta MC Poland, którzy przygotowują dla mieszkańców sporo atrakcji. Do nich należeć będą koncerty w amfiteatrze.
11: Zaczynamy od Kucho. Od 14.30 Świri Królowa, Roni Ferrari, Motyle, Etna, Dr. Swag, Klaudia Zielińska, Girls Make Party, Feliverse, Bero. Od 23 zaczynamy dyskotekę i tak planujemy na wysokości godziny 12, czyli północy, skończyć tę imprezę, więc bardzo mocno, intensywnie. Jeżeli chodzi o klucz dobierania zespołów, to staraliśmy się usatysfakcjonować każdego.
10: Mówił Bartek Otręba. Przybyli mogą też liczyć na strefę gastronomiczną przygotowaną przez lokalne KGW czy ofertę Miasteczka Zdrowia. To jednak nie wszystko.
12: OSP będą m.in. przeprowadzały pokaz ratownictwa technicznego, będą konkurencje dla dzieci. Na bulwarach, tak jak Bartek wspomniał, pokaz samochodów amerykańskich, starych samochodów, motocykli. No i myślę, że w tym roku też niezłą atrakcją będzie pokaz balonów, motolotni, wiatrakowców. Czyli tak dosyć mocno powietrze się będziemy wnosić.
10: Mówił Krystian Matusik z Boruty. Dodatkowo podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka na leczenie Stasia i Mai Tarasów z gminy Sochaczew.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Zimą konkurs na najpiękniejsze oświetlenie domu, a na przełomie wiosny i lata na najpiękniejszy ogród. Gmina Rybno po raz kolejny zaprasza mieszkańców do udziału w wydarzeniu, które rokrocznie cieszy się sporym zainteresowaniem. Mówi wójt Damian Jaworski.
13: Masz piękny ogród, wyjątkowe kompozycje kwiatowe lub zieloną przestrzeń, o którą dbasz z pasją? Pokaż swoje miejsce i zainspiruj innych mieszkańców. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Urzędzie Gminy Rybno, na stronie internetowej. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Niech gmina Rybno zakwitnie jeszcze piękniej. Zapraszam do udziału i życzę powodzenia
10: Wiosennych porządków ciąg dalszy z pomocą spieszy sochaczewski Mosir, który zaprasza na wyprzedaż garażową. Odbędzie się ona w najbliższą sobotę i niedzielę w namiocie lodowiska przy ulicy Olimpijskiej w godzinach między 8 a 13.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia. Od 24 lat w Sochaczewie.
8: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
9: Bartek Staniaszek, czas na sport. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie serdecznie zaprasza wszystkich zawodników, opiekunów oraz kibiców na wielki finał miejski zawodów z cyklu czwartki lekkoatletyczne. Impreza już w poniedziałek od 9, a rywalizacja w konkurencjach biegowych i technicznych na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej. Ruszyły zapisy na plażowe wyzwanie biegowe z jajem w Sochaczewie. Już 6 czerwca plaża miejska w Sochaczewie zamieni się w arenę zmagań, gdzie piasek, przeszkody i dobra zabawa grają główne role. Rozpoczęcie o 10, limit uczestników to 120 osób. Warto się śpieszyć. Więcej na mosirsochaczew.pl. Flagowa impreza lekkoatletyczna gminy Teresin zbliża się wielkimi krokami. Już w sobotę na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się otwarte Mistrzostwa Mazowsza Ludowych Zespołów Sportowych do lat 14 w lekkiej atletyce. Co czeka na uczestników? Konkurencje biegowe i techniczne w podziale na chłopców i dziewczęta. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 11. Kacper Tobiasz, utalentowany bramkarz Legii Warszawa, znalazł wolną chwilę i odwiedził w środowe popołudnie dzieci trenujące w sekcjach klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew. Jak zapowiada grupa sympatyków stołecznego klubu, sochaczewscy legioniści, to nie koniec niespodzianek. Jedno jest pewne, radość młodych piłkarzy związana ze spotkaniem z profesjonalistą i uśmiechy na twarzach były bezcenne. Nie uśmiecha się z pewnością za to Krzysztof Bargieł. Trener seniorów Orkana stracił niestety posadę, choć drużyna liczy się w walce o awans i utrzymuje drugie miejsce. Krystian Pisarek poprowadzi pierwszą drużynę Orkana w ostatnich meczach sezonu płockiej klasy B. Ekipa z warszawskiej 80 ma punkt do lidera. Do rozegrania pozostały 4 kolejki, w tym 3 dla Orkana, który będzie pauzował ze względu na nieparzystą liczbę drużyn. W najbliższą sobotę o 15 w Sochaczewie odbędzie się mecz 19 kolejki z Wisłą Nowy Duninów. W niedzielę derby powiatu warszawskiej klasy B. W Nowej Suchej rezerwy Promyka zagrają z Chodakowską Bzurą. Mecz o 16:30.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia. Od 24 lat w Sochaczewie.
8: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: No to zaczynamy, moi drodzy, kolejną godzinę w Radiu Sochaczew, 7 minut po 9. Suzy Quattro na początek, za chwilę sprawdzimy także, co słychać na Mazowszu. Będą też goście w studiu Radia Sochaczew, którzy opowiedzą o imprezach, o których słyszeliście u nas. Będzie o Mistrzostwach Mazowsza LZS do lat 14, będzie też na pewno o Maksymilii, która wraca do Teresina. Szczegóły za moment, warto zostać z nami.
5: Radio Sochaczew

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Kolejny sejmik wyjazdowy za nami. Tym razem radni obradowali w Radomiu. Duże pieniądze z Unii Europejskiej dla Politechniki Warszawskiej. Za chwilę szczegóły. A na koniec sprawdzimy ofertę pierwszego Mazopikniku. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Ważne decyzje i podsumowanie działań dla regionu. Tak w skrócie można opisać kolejny wyjazdowy sejmik województwa mazowieckiego. Tym razem wydarzenie odbyło się w Radomiu, gdzie radni obradowali w kamienicy Deskurów.
2: Ludwik Rakowski, przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego.
3: Sesja istotna, bardzo dużo środków, które zostaną dzisiaj rozdysponowane dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego województwa, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem ziemi radomskiej.
4: Rafał Rajkowski, wicemarszałek.
5: Dziś też okoliczność, która przejdzie pewnie do historii, a więc po raz pierwszy sejmik w Radomiu, w miejscu, które również wsparliśmy finansowo, a więc kamienicy Deskurów. Wiele powodów do radości, myślę, że dla wszystkich, czy większości samorządów ziemi radomskiej. Rozstrzygnęliśmy 4 instrumenty wsparcia, ponad prawie 300 milionów złotych będziemy dzielić.
6: Radny sejmiku województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak. Sejmik województwa postanowił odwiedzać wszystkie regiony. I tak rejon radomski, Radom jest. I myślę, że to są bardzo ważne spotkania, bo spotykamy się z mieszkańcami, spotykamy się z władzami regionów, władzami miast. Jest to bardzo ważne, żeby przekazywać te informacje, które są ważne dla mieszkańców.
1: Wcześniej wyjazdowe sejmiki odbyły się już w Płocku oraz w Ciechanowie.
0: Unia pomaga.
1: Ponad 15 milionów złotych z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza trafi do Politechniki Warszawskiej. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w obszarze lotnictwa oraz elektroniki drukowanej. Eksperci będą pracować nad rozwiązaniami, które umożliwią budowę lżejszych i bardziej ekologicznych samolotów. Mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
7: Innowacyjne technologie z jednej strony wspierające lotnictwo, z drugiej strony elektroniczne, cyfrowe drukowanie. Tutaj akurat w tym drugim projekcie Politechnika będzie współpracowała w przyszłości po stworzeniu tej technologii z przedsiębiorcami, którzy będą tworzyli swoje produkty.
1: Dzięki temu wsparciu uczelnia z Warszawy staje się atrakcyjnym partnerem dla przedsiębiorców i naukowców. Zaznacza dziekan Wydziału Fizyki dr Wojciech Wróbel.
8: To jest realizacja pewnej strategii Politechniki Warszawskiej, budowania kompetencji zarówno takich technologicznych, jak i charakteryzacyjnych, które mają służyć nam temu, żebyśmy mogli dawać ofertę, tworzyć produkty, które będą potrzebne dla otoczenia społeczno-gospodarczego Mazowsza.
1: Politechnika Warszawska realizuje obecnie ponad 340 projektów naukowych, w tym 170 międzynarodowych.
0: Smaki Mazowsza.
1: Jeden z najsmaczniejszych konkursów samorządu Mazowsza rozstrzygnięty. Znamy najlepsze produkty regionalne tej edycji konkursu o laur marszałka województwa mazowieckiego. Wśród nich znalazły się m.in. rolada bezowa, polędwica po staropolsku czy paszteciki z farszem rakowym w kruchym cieście. Konkurs wpisał się już w kulinarną mapę Mazowsza, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
9: Pamiętamy o naszej historii i tradycji kulinarnej. To są laury za najlepsze potrawy. Właśnie na Mazowszu chcemy nagradzać te potrawy. Chcemy, żeby Mazowsze miało swoje smaki i żeby wszyscy wiedzieli, że jeżeli coś jedzą, to to jest akurat z Mazowsza.
1: Ta nagroda jest dużym wyróżnieniem, tłumaczy jedna z laureatek, Wioletta Nagórka.
10: Indywidualny produkt z miejscowości Ugniewo. Najlepsza nalewka, jaka do tej pory nam się dało zrobić. Znajomi polecają, zachwalają. Także czarna porzeczka jest w pierwszym miejscu. Wyróżnienie jest super, ale może na drugi rok podejdziemy o drugą nagrodę.
1: W 19. edycji konkursu o laur marszałka województwa mazowieckiego oceniono 125 produktów żywnościowych.
0: Warto wiedzieć.
1: Samorząd województwa mazowieckiego po raz kolejny zaprasza mieszkańców regionu płockiego na darmowe przesiewowe badania wzroku. Aby wziąć w nich udział, nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy przyjść w niedzielę, 24 maja, do Muzeum Mazowieckiego w Płocku. O akcji mówi marszałek Adam Struzik.
11: Ten cykl badań przesiewowych, profilaktycznych ma na celu wykrycie tych chorób w odpowiednio wczesnej fazie. Trzeba powiedzieć, że jest też utrudniony dostęp do poradni okulistycznych. Często nawet w nagłych przypadkach kilkadziesiąt dni trzeba czekać na wizytę w poradni okulistycznej, no a w planowych nawet powyżej 100 dni.
1: Przypominamy, badania odbędą się w najbliższą niedzielę w godzinach od 9 do 16 w Muzeum Mazowieckim w Płocku.
0: Co w naszym regionie?
1: 23 maja zapraszamy na inauguracyjny Mazopiknik. Wydarzenie rozpoczynające tegoroczny cykl odbędzie się w Garwolinie. W programie m.in. wielkie plenerowe gotowanie oraz degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty, a także warsztaty tańca z Rafałem Maserakiem. Mówi zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
12: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem.
1: Mazopiknik odbędzie się w godzinach od 13 do 22. Na terenie parkingu przy Garwolance przy ulicy Olimpijskiej.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
13: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew na dzień dobry. Na dzień dobry.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja. Odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobiany, klew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
10: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
9: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
13: A dzisiaj w naszym studiu jest pan Paweł Wróblewski, zastępca wójta gminy Teresin. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Jest z nami również pan Andrzej Andryszczyk, prezes i trener UKS Filipides. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam Radio Słuchacze.
13: Dzisiaj głównie o wydarzeniu pod nazwą Maksymila będziemy rozmawiać. To swego rodzaju powrót do Teresina. Jaka jest idea, przypomnijmy, tego sportowego wydarzenia?
14: Drodzy Państwo, to prawda, już 14 czerwca, czyli za niecały miesiąc w gminie Teresin odbędzie się duża impreza sportowa, bieg uliczny o nazwie Maksymila Teresin 2026. Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich biegaczy do zgłaszania się do udziału w naszej imprezie. Bieg główny na dystansie 16 km. A idea jest taka przede wszystkim, aby połączyć zarówno sport, historię, emocje, a przede wszystkim wypromować, wyróżnić postać świętego Maksymiliana Kolbego, stąd też nazwa biegu nawiązuje do jego imienia. Wydarzenie powstało w naszej gminie w roku 2013 i potem odbyły się jeszcze edycje w kilku miastach naszych partnerskich, to znaczy w Zduńskiej Woli, w Pabianicach, w Oświęcimiu i po raz ostatni w 2017 roku w gminie Teresin. Od tego czasu nastąpiła kilkuletnia przerwa. My w tym roku wracamy do organizacji tego biegu ulicznego, ponieważ jest to wydarzenie, które, tak jak wspomniałem, łączy wiele elementów, a przede wszystkim jest wydarzeniem z wartościami i tak chcemy również naszą imprezę promować i bardzo serdecznie wszystkich Państwa zachęcić do udziału.
13: Ta data już padła, wydarzenie odbędzie się 14 czerwca. Panie Andrzeju, co możemy powiedzieć o starcie? Gdzie się spotykamy? Jak wygląda sama trasa?
15: Start nastąpi sprzed Bazyliki w Niepokalanowie o 14:15. Wcześniej oczywiście będzie msza święta o godzinie 13 dla chętnych. No, start 14:15, tak? Tutaj trasa wjedzie ulicami, drogami gminy Teresina i gminy Teresin. Meta na stadionie. Dystans około 16 kilometrów.
13: Kto może wziąć udział w tym biegu?
15: No, każdy, kto potrafi przebiec taki odcinek. Czyli praktycznie wszyscy, bo to nie jest dużo.
13: Mamy też kilka kategorii wiekowych. Jak to wygląda?
15: Tak, mamy trzy kategorie wiekowe. Oczywiście jest open, czyli no pierwsze trzy miejsca będą nagrodzone. No i poza tym trzy kategorie wiekowe. M20K20, M30K40 i M40K40.
13: Co to oznacza, tak? Dla osób, które są może nie w temacie? Na no przykład
15: tak.
13: Ja?
15: M20 to jest 18-29 lat, tak? Czyli to jest dla zawodników w tym wieku. M30 30-39 lat i M40 40 lat i więcej. I tak samo w kategoriach dla kobiet.
14: Czyli literka M oznacza mężczyźni, literka K oznacza kobiety. Tak jak tutaj trener powiedział, pierwsze trzy miejsca nagradzane są pucharami i voucherami finansowymi do sklepów sportowych. Za pierwsze miejsce 500 zł, za drugie miejsce 300 zł, za trzecie miejsce 200 zł, plus oczywiście medale i pakiety startowe dla wszystkich uczestników.
13: Te pakiety startowe też dosyć ciekawe, będą takie pamiątki tam różne.
14: Pamiątki związane zarówno z gminą Teresin, jak i z biegiem naszym Maksymila oraz oczywiście jakiś posiłek regeneracyjny. Na trasie również przewidzieliśmy dwa punkty, gdzie biegacze będą mogli się posilić.
13: Gdzie te punkty będą?
14: Jeden będzie zlokalizowany naprzeciwko kościoła w Szymanowie, a drugi na trakcie Jana Pawła II, czyli na tak zwanej obwodnicy Teresina. A ja tutaj dodam, bo jeszcze nie wspomniałem, że zapisy cały czas trwają. Można się zapisywać, zgłaszać swój udział do naszego wydarzenia. Zapraszamy serdecznie na stronę teresin.pl. Tam są wszystkie informacje szczegółowe na temat biegu Maksymila, a także na stronę timesport.pl, czyli firmy, która organizuje pomiar czasu i będzie przeprowadzała wydarzenie od strony właśnie organizacyjnej, jeżeli chodzi o start i metę.
13: Jak te zapisy idą? Są już chętni?
15: Są. Już mamy 82 osoby zgłoszone. No ale do końca zgłoszeń pozostało jeszcze troszeczkę czasu, także zachęcamy tutaj bardzo serdecznie, szczególnie mieszkańców naszego tutaj rejonu. Zachęcamy też młodzież i dzieci, bo dla nich również przewidzieliśmy zawody. Po starcie biegu głównego rozpoczną się zawody dla dzieci, dla młodzieży na stadionie w Teresinie. Tutaj przewidzieliśmy cztery kategorie dla tych młodszych biegaczy. Zgłoszenia również przez firmę Time Sport.
13: Pan też brał udział w poprzednich edycjach biegu Maksymila. Jak pan je wspomina?
15: Bardzo dobrze. Choć nie było lekko, bo no było bardzo, bardzo gorąco. Także tutaj no jedynie ten odcinek przez las był taki no, orzeźwiający i bardzo dobrze, bo to było tak już pod koniec biegu przed metą. Można było troszeczkę się schłodzić w leśnym takim powietrzu.
13: Panie wójcie, w tym roku dużo się dzieje wokół postaci świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Przed chwilą świętowaliśmy 70-lecie szkoły w Teresinie i 30-lecie nadania jej imienia, właśnie świętego Maksymiliana, ale tych uroczystości na przestrzeni tych kilku miesięcy było więcej.
14: Zgadza się. Święty Maksymilian to postać, która jest bardzo ściśle związana z historią naszej gminy. Można powiedzieć, że historia jego życia, jego działalności to żywa historia naszej gminy. I stąd też również organizacja tego biegu Maksymila. To jest przede wszystkim nasz główny cel, aby upamiętnić postać świętego Maksymiliana Kolbego, który również w tym roku, 17 lutego, otrzymał tytuł honorowego obywatela gminy Teresin. Natomiast przez cały rok szkolny, rok jubileuszowy w naszej szkole imienia Maksymiliana Kolbego odbywały się uroczystości związane z 70-leciem powstania szkoły i 30-leciem nadania imienia. Także tutaj rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że faktycznie tych wydarzeń związanych z Maksymilianem w ostatnim czasie w naszej gminie było bardzo dużo i to dobrze, ponieważ warto promować tą postać i cieszymy się, że również ten bieg Maksymila wpisuje się w tą naszą ideę. A ja tylko dodam też, że nasze wydarzenie biegowe odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, pod patronatem Związku Gmin Związanych z Życiem Maksymiliana Kolbego. To są tak zwane gminy kolbiańskie, czyli Teresin, Pabianice, Oświęcim i Zduńska Wola, a także pod patronatem Gwardiana Klasztoru w Niepokalanowie oraz oczywiście naszego wójta Marka Olechowskiego i naszych wszystkich jednostek organizacyjnych, to znaczy wszystkie ręce na pokład, wszyscy się wspieramy, aby tą imprezę sprawnie i profesjonalnie zorganizować.
13: I pewnie zadbać też o bezpieczeństwo. Tutaj jak zwykle służby lokalne pewnie będą działać.
15: No przede wszystkim straż pożarna będzie nas tutaj wspierała i dbała o bezpieczeństwo uczestników, jak również podczas zakończenia całej naszej imprezy.
14: Również policja na trasie będzie się pojawiała i zabezpieczała razem ze strażakami skrzyżowania.
13: To jeszcze na zakończenie zachęcenie naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
14: Bardzo serdecznie raz jeszcze zapraszamy wszystkich biegaczy na nasz bieg uliczny Maksymila Teresin 2026. Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca w gminie Teresin, to jest niedziela. Start biegu około 14:15 naprzeciwko Bazyliki w Niepokalanowie. Zapisy trwają, można się zapisywać i odwiedzając naszą stronę teresin.pl albo stronę timesport.pl.
13: To już w czerwcu, ale wcześniej, bo jutro odbędzie się także sportowa impreza w Teresinie, chociaż o innym charakterze. Jeszcze kilka słów na ten temat bym poprosiła pana trenera.
15: No tak, jutro odbędą się w Teresinie otwarte mistrzostwa Mazowsza kategorii U14 LZS w lekkiej atletyce. W sumie, korzystając z okazji, zachęcam do udziału. Tutaj może udział wziąć każdy, oczywiście kto się mieści w kategorii U14, czyli to jest impreza skierowana dla 13 i 12-latków. Można się jeszcze dogłosić i można wystartować. Konkurencje typowe, lekkoatletyczne na stadionie, 100, 300, 600 metrów i pchnięcie kulą.
13: Można się zapisać, ale można też kibicować, domyślam się.
15: Oczywiście można przyjechać, kibicować. Zawsze atmosfera na wydarzeniach lekkoatletycznych jest bardzo dobra. No a tym bardziej dla samych uczestników jest to istotne, takie wsparcie z trybun.
13: I tutaj stawiamy już kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu byli zastępca wójta gminy Teresin, pan Paweł Wróblewski i pan Andrzej Andryszczyk, prezes i trener UKS Filipides. Dziękuję serdecznie.
14: Bardzo dziękuję również za objęcie patronatem medialnym naszego wydarzenia, także wielkie ukłony dla redakcji Radia Sochaczew.
15: Dziękuję bardzo.
11: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885 369 751.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

o tym, co dzieje się u naszych sąsiadów w Skierniewicach i faktycznie w kierunku Skierniewic możemy patrzeć z lekką zazdrością. To chwila, na którą w Skierniewicach czekano od dziesięcioleci. Unia Skierniewice wygrała na wyjeździe z UKS-em Łódź z rezerwami UKS-u 3-1 i na dwie kolejki przed końcem sezonu zapewniła sobie awans do BetClick pierwszej ligi. Dla klubu z województwa łódzkiego to największy sukces w historii, pierwszy awans na drugi poziom rozgrywkowy w Polsce, czyli Ekstraklasa, potem jest właśnie BetClick pierwsza liga, ale różnica tkwi w szczegółach i w treningach. W Skierkach pierwsza liga, u nas klasa B, no i jak zatem wyglądają treningi? W Unii trener mówi: panowie, jazda, najpierw w dziadka, potem przećwiczymy podania wertykalne na fałszywą dziewiątkę, pressing, zawężamy pole gry i to w formacji 4-3-3. A jak wygląda to w klasie B? Pany, to jest piłka, biegnijcie w tamtą stronę, na tamtą bramkę i nie pozabijać się tam. Radio Sochaczew. A już za moment o 10:00 w Radiu Sochaczew w wiadomości.

0: czas.
1: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 23 maja lub do wyczerpania zapasów.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
11: Mamy godzinę 10. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Ministerstwo Rodziny i Pracy zleca pilną kontrolę w podwarszawskich Ząbkach, gdzie zmarł niespełna 2-letni chłopczyk. Dziecko zostało znalezione na terenie placówki w Oczku Wodnym. Z naszych ustaleń wynika, że oprócz żłobka na tym samym terenie były też inne instytucje, mówi wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska.
13: Nie jest to teren placówki, tylko jest to po prostu teren, na którym znajduje się placówka, ale są tam też inne usługi i do tego dostęp również powinien być zabezpieczony. Żaden zbiornik wody, do którego może wpaść dziecko, nie ma prawa znajdować się na takiej przestrzeni.
12: W sprawie już toczy się prokuratorskie postępowanie. Zatrzymano dwie opiekunki. Dziś decyzja, czy usłyszą zarzuty. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Prezydent Karol Nawrocki dziękuje Donaldowi Trumpowi za decyzję o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Amerykański prezydent powiedział, że jego decyzja to reakcja na zwycięstwo Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Donald Trump zaskoczył i zrobił to w swoim stylu, komentuje profesor Krzysztof Wasilewski z Politechniki Koszalińskiej.
14: W tej chwili Donald Trump też ma trudną sytuację wewnętrzną, bo ta decyzja o tym, aby nie wysyłać 4000 żołnierzy do Polski z ubiegłego tygodnia, spotkała się z dużą krytyką. Trump jednak zdecydował się zmienić zdanie.
12: Polskie Ministerstwo Obrony przekazało, że teraz przyjdzie czas na ustalenie szczegółów decyzji prezydenta Donalda Trumpa. Ten sprzęt ma pomóc w leczeniu dzieci, które przychodzą na świat w szpitalu wojewódzkim w Bielsku-Białej. Placówka otrzymała nowoczesny aparat USG. To kolejne wsparcie od Fundacji WOŚP, mówi Anna Szafrańska, rzeczniczka szpitala.
15: W 2024 roku oddział otrzymał od Fundacji WOŚP aparat do przesiewowego badania słuchu, do badania słuchu noworodków, a zwłaszcza wcześniaków.
0: Nowy aparat pozwoli na szybsze wykrycie chorób. Od północy dziś w Lublinie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu obejmie całe miasto. Dotyczyć będzie sklepów i stacji benzynowych i każdej kolejnej nocy będzie obowiązywał od 23 do 6 rano. Od przyszłego roku natomiast ten przedział się wydłuży. Nocna prohibicja będzie wtedy obowiązywać od 22.
16: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
17: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
19: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Trudna drabinka Igi Świątek w wielkoszłomowym French Open. Rozstawiona z trójką Polka zacznie gry od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W tej samej ćwiartce są m.in. Jelena Ostapienko, z którą Świątek zawsze przegrywa, a także będące w świetnej formie Marta Kostiuk, Elina Svitolina i Jelena Rybakina. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Ruse, Magda Linety z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majchrzak z Chijczykiem Alejandro Tabilo. Dopiero dziś swoją rywalkę pozna Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację. W decydującej trzeciej rundzie pokonała wczoraj Holenderkę Susan Lamens 7-6, 7-5. Czołowi tenisiści świata przed startem Rolanda Garrosa zapowiedzieli protest. Chodzi o pieniądze. Jak piszą brytyjskie media, gracze zamierzają ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed turniejem do 15 minut. Więcej na ten temat wie Przemysław Pozowski.
20: Kwadrans, który zawodnicy i zawodniczki zamierzają poświęcić mediom, ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkosztomowych przeznaczają na nagrody. A najlepsi zawodnicy i zawodniczki świata, w tym Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, domagają się korzystniejszego dla graczy podziału środków. I nie chodzi bynajmniej tylko o tych stopu światowych rankingów, ale też o zawodników z dalszych miejsc, którzy nierzadko, by brać udział w turnieju, muszą z niektórych udogodnień rezygnować, mówi nasza tenisistka Katarzyna Kawa.
21: Chciałabym, żeby jeździł ze mną fizjoterapeuta dużo częściej, a nie jestem sobie w stanie pozwolić na to, żeby jeździć z 2-3-osobowym teamem, pokrywać codziennie 3 pokoje, loty, wyżywienie, jeszcze ich pensje. No to po prostu się nie skleja.
20: Sportowcy zwrócili się do organizatorów turniejów wielkoszlemowych, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% ich przychodów na nagrody pieniężne.
19: Alek Segert po samotnym ataku na ponad 3 km przed metą wygrał 12 etap Giro d'Italia. Dla Belga z grupy Bahrain Victorious to życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość. Bo Portugalczyk Afonso Eulalio wygrał kilkanaście kilometrów przed metą dodatkową premię, dzięki czemu powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund.
16: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
17: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: No to otwieramy kolejną godzinę najlepszej muzyki w Radiu Sochaczew. 5 minut minęło od 10. Blondie, Heart of Glass, Daria Zawiałow będzie, Sia Chandelier, czyli pobujamy się na żyrandolu. Przypominam, dziś piątek, piąteczek, piątunia, 22 maja. Julia, Emil, Ryta, Wiesław, Helena dziś świętują imieniny. Za moment kilka propozycji związanych z zagospodarowaniem weekendu. Moto, serce w Sochaczewie, a do tego fajne atrakcje blisko naszej okolicy.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Gdzie się wybrać, jak fajnie spędzić czas? Odpowiedzi na te pytania oczywiście w Radiu Sochaczew.

0: Chandelier za nami, moi drodzy, 16 minut minęło od godziny 10. Kruche piłkarskie życie. Tak można spuentować najlepiej informację, która już obiega media. Najpierw mówiliśmy o tym, że bramkarz Legii w Orkanie, ponieważ w środę Kacper Tobiasz odwiedził młodych piłkarzy właśnie klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew, bramkarz Legii Warszawa oczywiście, a dziś już się okazuje, że to nie jest bramkarz Legii Warszawa, ponieważ odchodzi z klubu i musi poszukiwać kolejnego. W sumie nie doczytałem, czy jest już kolejny klub, w każdym razie stwierdziłem, że opowiem wam o tym i poinformuję was, jak wygląda sytuacja. Natomiast jeszcze mogę was poinformować, że udało się, są pieniądze na kolejową. Są pieniądze od marszałka, to zresztą pewnie dzisiaj też będzie jedna z wiodących informacji w naszych serwisach, ale burmistrz Daniel Janiak przekazał dobrą wiadomość. Po wielu staraniach dofinansowanie nareszcie się udało pozyskać i ulica kolejowa w Sochaczewie będzie mogła być wyremontowana. Ostatecznie decyzję przyznał marszałek województwa mazowieckiego wraz z radnymi sejmiku, a chodzi o kwotę 1,5 miliona złotych dofinansowania właśnie. Więc będą pieniądze na nowe ulice i to z pewnością mieszkańców Sochaczewa ucieszy.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
7: Klub Dziecięcy Pozytywka w Sochaczewie zaprasza maluchy od roku do 3 lat. U nas każdy dzień to przygoda pełna radości, wspaniałych zabaw i niezapomnianych wspomnień. Tworzymy miejsce, gdzie dzieci mogą się bawić, uczyć i odkrywać świat w miłej, przyjaznej atmosferze. Zadzwoń 602 634 137 lub przyjdź. Sochaczew, ulica Traugutta 30. Klub Dziecięcy Pozytywka. Tu każde dziecko znajdzie powód do uśmiechu.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
19: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
20: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
21: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
22: W końcu

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Pasza Kebab, Wójtówka 2D. No i piątello, falafello, moi drodzy, falafel, czyli kotlet wegański. Do tego surówka, pomidor, ogórek, cebula. W zestawie chleb, pita lub bułka do utrzymania tej falafelowej pyszności. No i sosy do wyboru. W zestawie oczywiście otrzymujecie także napój na piątek w sam raz.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
5: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
7: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
8: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

cudzych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: 12 minut do 11, Ace of Base w Radiu Sochaczew. Za moment weekendowy zawrót głowy, czyli Oskar Tomczyk i kilka propozycji fajnego, fajnie spędzonego czasu. DJ Antoine zabierze nas jeszcze do Saint-Tropez, Quebo, Zalia, Faust, to wszystko przed godziną 11. Dużo dobrego grania w Radiu Sochaczew, ale najpierw Oskar.
1: Weekendowy zawrót głowy. Sport, kultura i rozrywka. To przegląd nadchodzących imprez i wydarzeń.
2: W najbliższy weekend Moto Serce, czyli koncerty, motolotnie, balone, strefa gastronomiczna, miasteczko Zdrowia, piana party, stare samochody, a to wszystko w szczytnym celu. W amfiteatrze i na bulwarach nad Bzurą ta impreza, na którą już po raz 15 zaprasza Boruta MC Poland Sochaczew. Wśród koncertów wystąpi m.in. Czuczo, Szwili, Królowa, Etna, Motyle, Dr. Swag, Roni Ferrari, Klaudia Żelińska, Girls Make Party, Felivers, BRO, a także DJ Revan. Szczegóły znajdziecie na tusochaczew.pl. W najbliższy weekend także sochaczewska wyprzedaż garażowa. Mosir zaprasza pod namiot lodowiska zarówno w sobotę, jak i niedzielę od 8 do 13. Sportowo w weekend także flagowa impreza lekkoatletyczna gminy Teresin, bo już w sobotę na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się otwarte Mistrzostwa Mazowsza LZS do lat 14 w lekkiej atletyce. Zawody wystartują o 11. Paczka dla psiaczka, czyli przedszkola numer 3, zaprasza na plac Kościuszki. Już najbliższą sobotę zbiórka na rzecz Fundacji Kundelek. Akcję organizuje Miejskie Przedszkole numer 3, a honorowym patronatem objął ją burmistrz Sochaczewa Daniel Janiak. W godzinach od 10 do 15 na placu Kościuszki odbędzie się ta zbiórka karmy dla psów i kotów będących pod opieką Fundacji. Będzie także możliwość przynoszenia innych potrzebnych rzeczy, czyli misek, smyczy, nawilżanych ust.

0: teczek, ręczników papierowych czy zabawek. A w najbliższą niedzielę koncert z okazji Dnia Matki w Sochaczewie. Na to wydarzenie zaprasza Sochaczewskie Centrum Kultury. Punktualnie o 16:00. Widowisko rozpocznie się w SCK przy ulicy Chopina 101, czyli w Chodakowie.
1: Weekendowy zawrót głowy. Tylko w Radiu Sochaczew. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Welcome.

byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 23 maja lub do wyczerpania zapasów.
0: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
3: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
4: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: A już teraz punktualnie o godzinie 11:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Zaczynamy od bardzo dobrej wiadomości dla mieszkańców Chodakowa. Ratusz pozyskał dofinansowanie na remont ulicy Kolejowej. Miejskie Przedszkole nr 6 w Sochaczewie zwycięzcą powiatowego etapu Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w kategorii przedszkoli. W tym serwisie także o rozpoczętym właśnie cyklu spotkań edukacyjnych w szkołach z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta w Sochaczewie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Świetna wiadomość dla mieszkańców Chodakowa. Ulica Kolejowa po latach starań zostanie wyremontowana. Miasto Sochaczew otrzymało na ten cel 1,5 miliona złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość inwestycji to blisko 2 800 000 złotych. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone z budżetu miasta.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: W Sochaczewskim Centrum Kultury odbył się 33. Festiwal Piosenki o Zdrowiu, organizowany przez Sochaczewski Sanepid przy współudziale samorządów powiatu sochaczewskiego.
11: Dzieci wykonały piosenkę. W szóstce jest zdrowo i wesoło, bo nasze przedszkole to jest przedszkole numer 6.
12: No właśnie, i na co dzień staracie się w przedszkolu promować ten zdrowy styl życia?
11: Tak, mamy i w jadłospisach posiłki takie zdrowe i jak wyjeżdżamy na wycieczki czy gdzieś, dzieci zawsze zabierają ze sobą zdrowe posiłki.
10: Przedszkole numer 6 okazało się zwycięzcą w najmłodszej grupie wiekowej. W kategorii klas 1-5 pierwsze miejsce zajęła Marcelina Kuśmider z dwójki, a wśród uczniów klas 6-8 Lena Kalota ze szkoły w Kątach. Najlepsi powalczą na wojewódzkim etapie festiwalu, który odbędzie się 10 czerwca w Siedlcach. I zmieniamy temat. Powiatowy Rzecznik Konsumentów Violetta Fortuna rozpoczęła cykl spotkań edukacyjnych z uczniami szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat sochaczewski. Pierwsze z zaplanowanych wydarzeń odbyło się w Ogrodniku. Tematem przewodnim spotkań są prawa i obowiązki konsumenta oraz świadome i bezpieczne poruszanie się po rynku usług i zakupów, zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. Spotkania odbywają się nie bez przyczyny.
13: Niestety coraz więcej osób trafia na nieuczciwe uczciwych sprzedawców. Trzeba zachować ostrożność. Zbyt niska cena może oznaczać oszustwo albo produkt niskiej jakości. W wielu przypadkach kontakt z potencjalnie niebezpieczną stroną internetową występuje poprzez reklamę pojawiającą się na portalach społecznościowych czy portalach informacyjno-serwisowych. Sprzedawcy często stosują krzykliwe hasła jak wyprzedaż do minus 90%, zostały tylko 2 sztuki, likwidacja magazynu. Ma to na celu wywołanie u konsumenta poczucie uciekającej okazji i zachęty do szybkich, nieprzemyślanych zakupów.
10: Mówiła Violetta Fortuna. Rozmowie z uczniami towarzyszy prezentacja i krótki quiz z nagrodami. Jest czas na dyskusję i zadawanie pytań. Przypominamy, że powiatowy rzecznik konsumenta przyjmuje w starostwie powiatowym w Sochaczewie od poniedziałku do czwartku włącznie między 8 a 15 lub 16, zależnie od dnia tygodnia.
14: To będzie trudny sezon, bo zbiory z sadów będą niższe, nie tylko od tych zeszłorocznych, ale też od wieloletniej i średniej, ocenia Związek Sadowników, który przygotowuje raport o stratach spowodowanych pogodą na podwarszawskich plantacjach. Wymarzło niemal wszystko, mówią mieszkańcy Czerska, niedaleko Góry Kalwarii.
15: Owoc wymarzł.
16: Nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic.
17: No i słyszałem, że z jabłkami podobnie, to znaczy, że...
16: Owoc wymarzł. Nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic.
17: No i słyszałem, że z jabłkami podobnie. To znaczy, że 3 tygodnie temu to wyglądało nieźle?
16: Gdzie to wymarzły jabłka?
18: Jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. I o tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
14: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Stan niektórych członków flotylli zmierzających do Strefy Gazy jest poważny. Działania Izraela wobec nich były brutalne, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik Global Summit Polska. W ostatnich godzinach Izrael podjął decyzję o deportacji zatrzymanych aktywistów z globalnej flotyli Summit. 2 Polaków jeszcze wczoraj opuściło ten kraj.
19: Wciąż dochodzą do siebie. Jeśli chodzi o Agatę i Łukasza, wiemy, że są w stanie dobrym. Jeśli chodzi o Karima, to wiemy, że trafił do szpitala, co znaczy, że uzyskał poważniejsze obrażenia i jego stan jest stabilny. Został pobity, potraktowany brutalnie, także jest pochodzenia arabskiego, egipskiego. Prawdopodobnie za to spotkała go po prostu większa przemoc niż wobec innych.
14: Tymczasem w życie wszedł 5-letni zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra. Itamar Ben-Gawir opublikował nagranie, na którym widać, jak poniża i znieważa członków flotylli Sumut niosącej pomoc humanitarną do Strefy Gazy. Nagranie wywołało międzynarodowy skandal, zareagowała też Polska.
5: Pogoda.
20: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.

0: pięknie nam słoneczko w Sochaczewie świeci, 16 stopni, ale będzie jeszcze cieplej z każdą godziną. Po południem nawet 20-22 stopnie, 24 kreski na termometrze jutro, 27 w niedzielę, 26 na początku przyszłego tygodnia. W niedzielę pod znakiem zapytania delikatne przelotne opady.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Radio Sochaczew, na dzień dobry.
0: Jakie będzie tegoroczne lato? No, specjaliści i meteorolodzy mają swoje zdanie na ten temat. Co nam przyniosą najbliższe tygodnie i miesiące? Sprawdzę to dla Was. 5 po 11 w Radiu Sochaczew. Rakszet, Alan Walker, Phil Collins, In the Air of the Night, no, In the Air Tonight oczywiście i rozmowa z gościem dnia.

0: 20 minut minęło od 11. Opowiadałem wam o konkursie, o festiwalu właściwie piosenki o zdrowiu. No i nie tylko fotogalerią Człowiek Żyje, ale i także rozmowami z uczestnikami, a że na miejscu był Oskar Tomczyk, to oczywiście znalazł chwilę, by z uczestnikami z przedszkola Wesołe Tuptusie porozmawiać.
1: Weronika Jeszczak.
2: Jak długo się przygotowali najmłodsi do tego występu?
1: Najmłodsi od miesiąca czasu przygotowaliśmy się do tego występu. Najpierw było stworzenie tekstu, potem piosenki, no i w przedszkolu na próbach się uczyliśmy.
2: No właśnie, bo to jest pani autorska piosenka.
1: Tak, moja autorska piosenka. Hobbystycznie można powiedzieć, że tworzę i piszę piosenki.
2: Bo dzieciaki są oprócz tego, że pięknie wykonałem muzycznie, no to są też przepięknie ubrane. Skąd ten pomysł, żeby tak na kolorowo tutaj się pojawić?
1: No kolorowo, no tak nam się wydaje, że zdrowie to jest przede wszystkim kolor, owoce, warzywa, także mamy nadzieję, że wszystkim się podobało nasze kolorystyczne ubranie.
2: Wy przy szkolu tą zdrową żywność, ten zdrowy styl życia
1: promujemy, tak, zdrową żywność, zdrowe odżywianie, ruch, no i oczywiście wiadomo, profilaktyka jest najważniejsza.
0: No i pięknie, a tak jeżeli chcielibyście pozostać w duchu kultury, to dzisiaj wieczór poezji i konkurs jednego wiersza o 18 w Kramnicach Miejskich. Zapraszamy.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja. Odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września. Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
14: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
15: A naszym gościem jest Hanna Bonecka, dyrektor zespołu szkół imienia Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
15: Do 27 maja potrwa pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Co w tym etapie robimy, a co w kolejnych?
16: W tym etapie składamy dokumenty do szkoły pierwszego wyboru. Jeśli kandydat jeszcze się nie zalogował, to czas najwyższy już przemyśleć i wybrać szkołę, którą lub szkoły, bo nawet chyba nie jest dobrze wybrać tylko jedną, lepiej jest wybrać ich więcej, gdyż jeśli wybierzemy tylko jedną, możemy wypaść z systemu, tak się nieładnie mówi, wypadam z systemu i wtedy jestem poza i czekam na rekrutację uzupełniającą, więc lepiej dzisiaj wybrać tych szkół więcej. Mamy możliwość kandydowania, wybierania trzech szkół, więc wybieramy te szkoły. Jesteśmy na portalu sochaczew.edu.pl/kandydat. Tam składamy wniosek, tam mamy informacje o szkołach. Zresztą informacje o szkołach możemy odczytać również na stronach internetowych tych szkół, ale myślę, że znaczna część uczniów już jest zalogowana. Czyli praktycznie jeszcze do środy mamy czas na to, żeby te wnioski przygotować i przynieść do szkoły pierwszego wyboru. Szkoły pierwszego wyboru będą te wnioski przechowywać do kolejnego etapu. Kolejnym etapem będzie złożenie kopii świadectw oraz kopii egzaminu i to będzie pomiędzy 3 a 7 lipca. W tym czasie również kandydat może dokonać zmiany swoich preferencji. To jest jedyny termin na te zmiany. Później 17 lipca będziemy mieli już listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, a 22 lipca ukażą się listy przyjętych. Tak wygląda harmonogram.
15: Ogólny harmonogram, którego trzymają się wszyscy. Przejdźmy teraz do oferty Iwaszkiewicza, bo zespół szkół imienia Jarosława Iwaszkiewicza oczywiście zaprasza do siebie. Z dotychczas prowadzonych również na naszej antenie rozmów wynika, że nasze lokalne sochaczewskie szkoły ponadpodstawowe trzymają się oferty dotychczasowej, a jak jest w Iwaszkiewiczu?
16: W Iwaszkiewiczu również pozostała oferta podobna, właściwie taka sama jak w roku ubiegłym. Zachęcamy kandydatów do nauki w naszym liceum ogólnokształcącym. Tam czekają na nich dwie klasy. Klasa biznesowa, w której rozszerzenie będzie dotyczyło przedmiotu biznes, zarządzanie, geografia oraz język angielski oraz do klasy oddział przygotowania wojskowego, w której rozszerzenie będzie dotyczyło historii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego. Od razu przy tej okazji chciałabym zwrócić uwagę na to, że wszyscy ci, którzy u nas są zainteresowani nauką w oddziale przygotowania wojskowego, muszą pamiętać o tym, że poza złożeniem dokumentów do OPW w przyszłym tygodniu, w czwartek i w piątek, czeka na was test sprawności fizycznej, do którego musicie obowiązkowo podejść.
15: Podajmy daty.
16: Tak, to jest 28 i 29 maja. Od godziny 10 w naszej sali gimnastycznej przy pasażu Duplickiego. Na ten test można się zgłosić albo w dniu 28 maja, albo 29 maja z oświadczeniem rodziców i z zaświadczeniem lekarskim, że możemy do takiego testu przystąpić. Jeśli ktoś z przyczyn niezależnych nie będzie mógł w tym teście uczestniczyć w tych dwóch dniach, dla tych kandydatów jest jeszcze jeden termin, to jest 24 czerwca, ale to już jest ostatni termin. I chciałabym zwrócić uwagę na to, że przytaczając harmonogram rekrutacji, nie powiedziałam jednej ważnej rzeczy. Ci wszyscy, którzy zdecydowaliby się dopiero pomiędzy 3 a 7 lipca na oddział przygotowania wojskowego, zrobić tego nie będą już mogli. Także tylko w tym czasie do środy możemy się zdecydować na oddział przygotowania wojskowego. W technikum proponujemy plejadę 6 zawodów. Technik ekonomista z tradycjami, technik rachunkowości, technik handlowiec, technik reklamy, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Nasze technikum jest dobrze notowane w rankingu perspektyw. Mamy 13 miejsce na Mazowszu, 182 w kraju. To już kolejne lata, srebrna tarcza, tym się szczycimy. Dobry poziom kształcenia w technikum, zresztą w liceum również, ale to technikum ma miarodajny sukces w postaci tarczy. Również oferujemy naszym kandydatom branżową szkołę pierwszego stopnia. To dopiero drugi rok pracy tej szkoły w dwóch zawodach. W zawodzie cukiernik i w zawodzie kelner. Nauka w szkole branżowej trwa lat 3, w technikum lat 5, w liceum ogólnokształcącym trwa 4 lata.
15: I jak ta branżówka się sprawdza wam?
16: Branżówkę mamy dopiero jedną. Nie jest zbyt liczna, liczy 20 uczniów.
15: Podzielone tak, jest.
16: Oni
15: pewnie
16: mają wspólnie przedmioty ogólnokształcące, natomiast mają oddzielnie przedmioty zawodowe. Uczą się od przyszłego roku, będą jeździli jeden dzień na zajęcia praktyczne. Też jest to dla nich na dzień dzisiejszy atrakcja. Nie wiedzą, jak to będzie wyglądać.
15: Pani dyrektor, taka rozmowa tutaj na antenie to też okazja do tego, żeby trochę popromować swoją szkołę. Jakie atuty z pani punktu widzenia ma Iwaszkiewicz?
16: Iwaszkiewicz ma wiele atutów. Przede wszystkim uczymy się w znacznej części nowoczesnym budynku szkolnym po przeniesieniu się z ulicy Chodakowskiej, więc warunki do nauki są bardzo dobre. Wyposażenie szkoły jest coraz lepsze. W tej chwili wnioskowaliśmy również o wsparcie w ramach budżetu obywatelskiego dla naszego projektu, tak żeby otoczenie szkoły było bardziej korzystne i przyjazne dla społeczności lokalnej.
15: Bierzemy udział. Zakłada ten projekt? Przepraszam,
16: ten projekt, przepraszam, reklamuję, zakłada poprawę otoczenia szkoły, także chcielibyśmy, żeby nikt po drodze się nie przewrócił, żeby otoczenie było coraz piękniejsze, a żeby to było wygodne dla nas wszystkich, dla pracowników, dla klientów szkoły i dla uczniów. Bierzemy udział w projektach. Dużo tych projektów u nas się dzieje. W ramach CPK 3 projekty zrealizowaliśmy w ubiegłym roku, piękne projekty i teraz już złożyliśmy kolejne 3 wnioski w ramach konkursu. Liczymy na to, że one też przejdą i będziemy mogli je realizować. Dzięki tym projektom jakby łączymy też społeczność lokalną z naszą społecznością szkolną, a jednocześnie coś się w szkole dzieje. No i mamy świetny system ochrony uczniów przed przemocą. To jest Reschool, który przez cały rok realizujemy. Dzięki temu walczymy z hejtem, z nękaniem. I nawet w planie jest coś takiego, że ten Reschool chcemy przeciągnąć na rok następny. I to jest dla nas bardzo dobre, bo to się bardzo dobrze u nas sprawdza.
15: Zachęcała do składania oczywiście zgłaszania się do Iwaszkiewicza i kandydowania do Iwaszkiewicza dyrektor zespołu szkół Hanna Bonecka. Ja już za dzisiaj bardzo dziękuję.
16: Dziękuję Państwu. Serdecznie zapraszam do Iwaszkiewicza.
14: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
17: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Sprawdźmy jeszcze, co pysznego chodzi wam po głowie. Polecić mogę Bar Grzegory, Kuznocin 112B, dzisiaj czynny do 19. A danie dnia wygląda następująco. Zupka, barszcz ukraiński, ryba miruna, ziemniaki lub frytki do wyboru. No i surówka z kiszonej kapusty. Dodatkowo w ofercie rybki smażone, pierogi ręcznie robione domowe, a szczegóły oczywiście znajdziecie na Facebooku.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
4: Autopromocja.
5: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: To niska cena.
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
13: Już dziś w Lidl z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

Moi drodzy, każdy słyszał, albo wielu z was słyszało pewnie, jak ci się nudzi, to się rozbierz i ubrania popilnuj. Inne dzieci mnie nie obchodzą. Każda mama ma jakieś kultowe teksty, albo miała. W związku z tym warto zajrzeć na nasz radiowy fanpage, są pewne niespodzianki.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dwie ważne rzeczy, moi drodzy. Po pierwsze, słuchacie Radia Sochaczew i za moment wiadomości, a po drugie, tu Radio Sochaczew i wiadomości punktualnie w południu o 12:06 pozostało.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 23 maja lub do wyczerpania zapasów.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
8: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
7: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
9: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
15: W Radiu Sochaczew posłuchajmy wiadomości tych o 12.
16: Budowa zakładu geotermalnego w Sochaczewie w toku. PEC informuje o postępach prac. To na początek. Zapisy do turnieju dzikich drużyn zakończone. We wtorek odbędzie się losowanie, dzięki któremu dowiemy się, kto z kim zagra. W tym serwisie także zaproszenie na coroczne podsumowanie działalności Abstraktu. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Od kilku tygodni na sochaczewskich osiedlach i ulicach prowadzone są roboty ziemne. Ekipy budowlane układają rurociągi łączące sieć ciepłowniczą pomiędzy obiektami zarządzanymi przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. To jeden z elementów budowy zakładu geotermalnego. Ta część inwestycji obejmuje budowę nowych odcinków sieci ciepłowniczej o długości ponad 2,5 km. W ostatnich dniach prace prowadzone są między innymi przy osiedlu Żeromskiego. Ekipy budowlane układają tam rury sieci ciepłowniczej, które połączą ciepłownicze przy Alei 600-lecia i ulicy Żeromskiego. Wkrótce roboty dotrą do ulicy Pokoju. Równolegle rozpoczęto układanie infrastruktury od ciepłowni zlokalizowanej przy ulicy Rejmonta. Tymczasem przy Alei 600-lecia trwa budowa nowej ciepłowni geotermalnej. Planowany termin realizacji to koniec grudnia tego roku. Budowa zakładu geotermalnego w Sochaczewie to koszt ponad 60 milionów złotych. Większa część pochodzi z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, mniejsza z nisko oprocentowanej pożyczki.
4: To są wiadomości Radia Sochaczew.
16: 30 maja odbędzie się turniej dzikich drużyn o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. Zgłoszenia zostały już zakończone. Na stadionie przy ulicy Warszawskiej zaprezentuje się około 30 drużyn. Zanim to jednak nastąpi, odbędzie się losowanie.
4: Serdecznie zapraszam na wielkie losowanie 24 turnieju dzikich drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Zamek. Losowanie drużyn odbędzie się we wtorek 26 maja o 19 w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie, ulica 1 Maja 21. Zapraszam przedstawicieli wszystkich drużyn, które zgłosiły się do turnieju. Zapraszam i przedstawicieli drużyn, i rodziców, opiekunów, ale i kibiców, którzy chcą zobaczyć, jak rozłożą się losy, kogo z kim połączy los w rozgrywkach tegorocznego turnieju dzikich drużyn.
16: Mówił poseł Maciej Małecki, pomysłodawca i główny organizator turnieju. I zmieniamy temat. Pod koniec maja sala widowiskowa SCK przy ulicy Chopina zamieni się w magiczną pracownię czasu. Zobaczymy poruszającą opowieść o tym, jak w XXI wieku technologia próbuje ukraść nam wspólne chwile.
17: 29 maja, jak co roku, zespół Abstrakt, który prowadzi pani Monika Osiecka-Jaworska, przygotował koncert galowy doroczny, pokazujący osiągnięcia, pokazujący wszystko to, czego dzieci i młodzież nauczyły się w przeciągu całego roku, całego sezonu artystycznego. Będziemy mogli zobaczyć opowieść taneczną uszalonego zegarmistrza. Dzieci zaprezentują się w akrobatyce, w stylu jazz, modern, freestyle, no będzie mnóstwo pięknej, dobrej zabawy, mnóstwo dobrej muzyki, piękne stroje, także zachęcamy serdecznie.
16: Mówiła Magdalena Frenaszek-Niewiadomska z STK.
18: Właśnie podpisałem rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgodnie z rozporządzeniem urzędy stanu cywilnego będą miały możliwość zmiany rubryki mówiącej o płci współmałżonków. Urzędy stanu cywilnego m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi zdecydowały już o dokonywaniu transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych na dotychczasowych formularzach, nie czekając na przygotowywany rządowy projekt rozporządzenia. Amerykański sąd aresztował Marcina P., prezesa serwisu cinkciarz.pl. Mężczyzna został we wtorek zatrzymany w USA. Od lipca był poszukiwany notą Interpolu. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych.
19: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
18: Podejrzanego aresztował sąd federalny w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych okręgu Missouri. Procedura ekstradycyjna Marcina P. będzie dalej prowadzona, a polscy śledczy czekają na dalsze decyzje amerykańskich organów w tej sprawie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce pozostanie mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że w tej sprawie zadziałała współpraca wszystkich sił politycznych w Polsce.
20: Jest bardzo mocna deklaracja, teraz dobra implementacja, czyli dobre wdrożenie tej decyzji do rozplanowania sił amerykańskich w Europie i w tym procesie planistycznym będziemy uczestniczyć wspólnie ze sztabem generalnym, wspólnie z generałem Grinkiewiczem.
18: Prezydent USA ogłosił kilkanaście godzin temu, że do Polski wyśle 5 tysięcy żołnierzy. Ta decyzja zmienia wcześniejszą o wstrzymaniu rotacji 4 tysięcy żołnierzy, którzy mieli stacjonować w Polsce.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: No jest słońce. Może od czasu do czasu schowa się gdzieś za chmurami, ale jednak będzie nam towarzyszyło przy 21 stopniach, choć te właśnie na to słońce wystawione mogą tych stopni pokazać zdecydowanie więcej. Na pewno będzie tak w ciągu weekendu, bo synoptycy zapowiadają, że nawet 26-27, ale mimo, że w miarę pogodnie, no to przy niedzieli tu już tych chmur trochę może się pojawić, a do tego też może i przelotnie popadać.
21: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: Juli. Julia oraz Emil dziś świętują. No to przesyłamy moc życzeń tych imieninowych. Mamy 7 minut po 12, a w kalendarzu piątek to 22 dzień maja. I jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. No to proszę bardzo, gramy Empire of the Sun. Dajcie głośniej.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: jedna z tych nowości, które dla was gramy na 94,9, czyli End Dust. 22 minuty po 12. Koncerty, motolotnie, balony, strefa gastronomiczna, miasteczko zdrowia, piana party, stare samochody, a to wszystko, co wymieniamy oczywiście w szczytnym celu, no bo przed nami kolejna edycja Sochaczewskiego Motoserca i o tej imprezie chcielibyśmy wam przypomnieć, bo ta odbędzie się już jutro, właśnie najbliższa sobota i amfiteatr, a także bulwary nad Bzurą, to tam się będzie działo i to wszystko już w samo południe, ale wcześniej, bo o 10:00 wystartuje zbiórka krwi, która to jest przecież tą główną przyczyną, by to wydarzenie też mogło się odbyć. Ale nie tylko tak będzie można pomóc, bo podczas Motoserca prowadzona będzie jeszcze jedna taka zbiórka, to na rzecz leczenia Stasia i Mai Tarasów, więc i tu także swoją cegiełkę będzie można dorzucić, do czego mocno was oczywiście zachęcamy. Całość jak wystartuje w południe, tak skończy się aż o północy, a do tego czasu, no to chociażby to, co będzie działo się na scenie Sochaczewskiego Amfiteatru, bo tam wśród gwiazd wystąpią czy to nasi Feliwersi, czy też raper BRO. No i oczywiście moc tych innych atrakcji, o których wspomnieliśmy, jak piana party czy zabytkowe auta, no to gorąco polecamy.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17:00 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
8: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
9: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie 2 sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
10: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Jeszcze więcej muzyki.
19: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
20: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
21: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.

0: Kasia Sikorscy. Ich młodość. 18 minut. Tyle dzieli nas od 13. Słuchacie Radia Sochaczew. Muzyczna piwnica. To już jutro. Ten program właśnie na 94,9 i historia Agnieszki Chylińskiej, która to pierwsze poważne kroki stawiała przecież w zespole ONA.
1: Grzegorz Skawiński wówczas założył taki zespół Skawalker. Oni nie wydali wiele płyt, bodajże były 2 albumy i jeden trzeci dodatkowy zagrany akustycznie, utwory po prostu z tych 2 poprzednich, ale tam wielkiej kariery zespół nie zrobił. Zaprosił Agnieszkę Chylińską do siebie i trochę z nią pograł jakiś coveru, które oczywiście ona znała tekst, on znał nuty, czy też akordy, czy tabulatury, w zależności czego tam sobie do swojej gitary używał, i stwierdził, że jest wow, że ten głos coś w sobie ma i chciałby z nią spróbować robić coś więcej, i zaproponował jej, żeby zaaranżował piosenki, które miał przygotowane na kolejną płytę właśnie Skawalkera. I tak się zaczęła cała historia. Mhm. Utwory tak naprawdę napisane na płytę Skawalkera trafiły do repertuaru Agnieszki Chylińskiej. Grzegorz Skawiński założył nowy zespół, który nazywał się ONA. Oczywiście część tego zespołu stanowili muzycy Skawalkera właśnie, ale wokalistką została Agnieszka Chylińska.
0: I więcej o tym Michał Adolczyk będzie opowiadał już w sobotę po 15 w Radiu Sochaczew.
2: Autopromocja.
3: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
8: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Lucasfilm przedstawia.
11: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
10: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każą.

0: Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 23 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
0: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
7: Na zegarach minęła już 13.
8: Wójt gminy Rybno Damian Jaworski z jednomyślnym wotum zaufania i absolutorium. Od tego zaczynamy. W tym serwisie zaproszenie na nietypową zbiórkę krwi. Do udziału zaprasza podporucznik Justyna Wojtaszko z 37 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. Zajrzymy też do kroniki policyjnej. Sochaczewscy policjanci zlikwidowali nielegalny salon gier na terenie gminy Młodzieszyn. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Wójt gminy Rybno Damian Jaworski z jednomyślnym wotum zaufania i absolutorium udzielonym przez radnych. Podjęcie uchwały zostało poprzedzone m.in. przedstawieniem przez wójta raportu o stanie gminy oraz odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie realizacji budżetu. Ta była pozytywna.
9: Absolutorium zostało udzielone 15 głosami.
10: Pragnę z całego serca podziękować za udzielone mi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu gminy Rybno. To dla mnie nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim wyraz ogromnego zaufania, które przyjmuję z wdzięcznością i pokorą. Dzisiejsza decyzja Wysokiej Rady jest dla mnie potwierdzeniem, że warto pracować uczciwie, odpowiedzialnie i z myślą o drugim człowieku. Samorząd to szczególna służba, to codzienna praca, która często nie kończy się po godzinach urzędowania.
8: Wójt gminy Rybno otrzymał absolutorium jako pierwszy w powiecie. I zmieniamy temat. Mieszkańcy Sochaczewa i okolicy zaproszeni na nietypową zbiórkę krwi. Nietypową, bowiem ma się ona odbyć przed jednostką wojskową w Bielicach. Do udziału zaprasza podporucznik Justyna Wojtaszko, szef sekcji komunikacji społecznej w 37 Dywizjonie Zabezpieczenia Obrony Powietrznej.
11: Klub honorowych dawców krwi Patriot przy 37 Sochaczewskim Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej we współpracy ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi Legion zaprasza na akcję krwiodawstwa poświęconą weteranom, która odbędzie się w poniedziałek 25 maja w godzinach od 8.30 do 12.30 na parkingu przy 3. Warszawskiej Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej w Bielicach koło Sochaczewa. Dawców poza posiłkiem regeneracyjnym czekają upominki oraz paczki słodyczy. Jest to ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem W boju i potrzebie krwi nie szczędząc, organizowana przez Wojska Obrony Terytorialnej oraz Centrum Weterana Działań poza granicami państwa.
8: Akcja powiązana jest z obchodzonym już po raz szósty 29 maja Dniem Weterana.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: Sochaczewscy policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną zlikwidowali na terenie gminy Młodzieszyn nielegalnie działający salon gier hazardowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli 8 automatów do gier pozbawionych numerów identyfikacyjnych oraz ponad 25 tysięcy złotych. Zatrzymana do sprawy 31-letnia kobieta usłyszała zarzut z kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z obowiązującym obowiązującymi przepisami osoba, która wbrew ustawie lub warunkom koncesji albo zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie. Zebrane materiały zostaną przekazane funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej w celu dalszego prowadzenia sprawy.
12: Wiadomości ekonomiczne.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
16: Bartek Staniaszek, wiadomości ekonomiczne. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Przekazał, że decyzja ma związek, tu cytat, z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł. To pierwsza deklaracja amerykańskiego prezydenta od rozpoczęcia dyskusji o zmniejszeniu obecności żołnierzy USA w Europie. W Polsce jest 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, a rotacja, o której wstrzymaniu słyszeliśmy, miała dotyczyć 4 tysięcy. Czy owe 5 tysięcy, o których mówi Donald Trump, to w ramach tej rotacji, czy to jeszcze dodatkowi żołnierze? Tego nie wiadomo. Podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu cinkciarz.pl prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie sąd amerykański, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
17: My oczekujemy na informacje sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna.
16: Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Od północy dziś w Lublinie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu obejmie całe miasto, dotyczyć będzie sklepów i stacji benzynowych i każdej kolejnej nocy będzie obowiązywał od 23 do 6 rano. Od przyszłego roku ten przedział się wydłuży. Nocna prohibicja będzie wtedy obowiązywać od 22. Szpital w Aleksandrowie wnioskuje do NFZ-u o rozłożenie na raty lub umorzenie kary. Chodzi o 134 tysiące złotych. Fundusz nałożył karę na placówkę w związku z głośną sprawą organizacji zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Dodam, że szpital nie kwestionuje samej zasadności kary. Nie odwołał się od niej.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
18: Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze wyparzy. Jeśli w maju często grzmot, rośnie wszystko w lot. Takie przysłowia można znaleźć dziś w kalendarzu. Piątek, 22 dzień maja i 7 po 13. Co do pogody, raczej w ciągu weekendu będzie dopisywać. No może przelotny deszcz przy niedzieli, ale ciepło nawet bardzo. 25-26 stopni.

0: czyli jego Forever Summer. I 20 minut po godzinie 13 słuchacie Radia Sochaczew. Czy Flora Macieja Musiałowskiego stanie się na przykład takim wakacyjnym hitem? No zobaczymy, ale na pewno o niej sobie pogadamy, bo Maciej Musiałowski za chwilę będzie naszym gościem, czyli aktor filmowy i teatralny, no i jak się okazuje też utalentowany piosenkarz. Warto zostać z Radiem Sochaczew.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Jeszcze więcej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
0: Maciej Musiałowski naszym gościem, aktor filmowy, teatralny. Okazuje się też, że znakomity muzyk. I tu pytanie do ciebie na start, czy jeszcze jest jakiś talent, o którym no być może nikt nie wie, a się zaraz dowie.
18: Szczerze to jestem skupiony w tym momencie na wymienionych dziełach sztuki. Być może kiedyś coś jeszcze się odnajdzie, ale w tym momencie jest tego już i tak wystarczająco.
0: No, Flora jest jednym z tych powodów, dla którego też dziś rozmawiamy. Singiel, który to odblokowuje takie wspomnienia z dzieciństwa. Zresztą, no chyba tej pierwszej miłości to się absolutnie nie zapomina.
18: Wiesz co? Nie, nie zapomina się. Myślę, że każdy w swoim życiu ma pierwszą relację, która znaczyła dla niego bardzo wiele. Ta miłość dziecięca znaczy zupełnie co innego niż miłość dorosłego człowieka. Jest to miłość oddana, lojalna, taka bezkompromisowa i niekoniecznie musi znaczyć to, co znaczy właśnie miłość już dojrzałej osoby. Więc tej takiej miłości, tej pierwszej relacji, rzeczywiście ta pierwsza relacja była pod punktem jakimś wyjścia do pisania piosenki Flora i tęsknota za nią.
0: No i taka beztroskość też, bo mi akurat jak słuchałem tego numeru, przypomniały się takie czasy wczesnej podstawówki i pisanie karteczek do pewnej niewiasty, a nawet taka uknuta intryga, że będę niby z jej najlepszą przyjaciółką, żeby wzbudzić jakoś zazdrość. No, czego to człowiek nie wymyśli? Teraz pytanie do ciebie, jaka była właśnie ta twoja też, ta pierwsza relacja?
18: Była bardzo piękna. Była czysta, była relacją przyjacielską. Przez wiele lat byliśmy najlepszymi przyjaciółmi i dbaliśmy o siebie w tych burzliwych latach dzieciństwa. Wspieraliśmy się uczyliśmy się wspólnie życia. I później, kiedy przyszedł czas dorastania, no każdy poszedł w swoją stronę, mniej więcej w okresie studiów.
0: Ale kontakt dalej macie, z tego co tak sobie podglądałem w internetach. I teraz pytanie, czy Flora była świadoma, że będzie piosenka o niej i dla niej po części też?
18: Wiesz co, nie była świadoma, była to niespodzianka dla niej. Aha. I zadzwoniła do mnie w dzień premiery, kiedy usłyszała piosenkę pierwszy raz, piszcząc, płacząc i śmiejąc się naraz. Było to bardzo, bardzo piękne i ważne wydarzenie w moim życiu, żeby usłyszeć ją odbierającą ten utwór w jakiś sposób. I tak, jak najbardziej mamy wciąż kontakt, z tym, że jest to inny rodzaj kontaktu, myślę, że bardziej dojrzały, dorosły.
0: No i też muszę stwierdzić, że wiesz co, tak cholernie mi się podoba pewna spójność i konsekwencja, no bo Flora jest i prawdziwym imieniem, ale też i metaforą, no, rozkwitu takiego pięknego uczucia, tego niewinnego, o którym opowiadasz, czystego, i tu można zacytować też fragment tego nagrania, że w kwiecie młodości tej niewinności nas.
18: Tak.
0: To jest super.
18: Dziękuję bardzo. Tak się jakoś złożyło, że Flora ma na imię Flora. I właśnie z tym rozkwitem postanowiłem rozpocząć tę przygodę z albumem moim i z tą pierwszą relacją. Myślę, że na tym albumie dużo jeszcze będzie takich wydarzeń, które dotyczą moich ważnych momentów, takich kamieni milowych w moim życiu.
0: No właśnie, bo ty się tak otwierasz przy okazji muzyki, bo będąc aktorem wchodzisz w buty pewnej postaci, a tworząc muzykę, no to piszesz ją w 100% o sobie, i to jest trudne dla ciebie, taki emocjonalny ekshibicjonizm, że no wiesz, kreując postać, czy teatralnie, czy filmowo się nią zasłaniasz, a tu jesteś taki, no nazwijmy to, emocjonalnie nagi.
18: Wiesz co, jest to na pewno coś innego, grać role zapisane na papierze przez artystów z założeniem, że ktoś będzie je odgrywał, ktoś będzie je kreował i budował na nich. Pisanie swojej własnej muzyki o własnych doświadczeniach, bazującej na własnych słowach i relacjach, jest rzeczywiście pewnego rodzaju ekshibicjonizmem, ale wydaje mi się, że też oczyszczeniem, i w ten sposób traktuję ten album i wszystkie piosenki, które będą na nim się znajdowały. Są to historie, które są na tyle neutralne, że będą doświadczeniem po prostu młodego człowieka, niekoniecznie też mnie, ale wszystkie są oparte na moim życiu, moich miłościach, moich rozterkach, moim złamanym sercu, czy moim szczęściu. Mhm. Więc jest to na pewno wielkie wydarzenie i bardzo ważne dla mnie.
0: No tak, i ty też stawiasz tym wszystkim na autentyczność, co już chyba wielokrotnie podkreślałeś też w wielu rozmowach.
18: Tak, myślę, że w sztuce i w twórczości najważniejsza jest prawda. Mhm. To jest jakaś taka moja personalna opinia i kierunkowskaz na życie, że w ogóle prawda jest w życiu bardzo ważna, szczególnie w czasach, w których publicznie tak mało znaczy. To dla mnie jest to towar luksusowy i towar po prostu no, niepodrabialny, nie do podkupienia.
0: No i też fajne jest to, co mówisz, że każdy tak naprawdę będzie mógł w tym albumie odnaleźć część siebie i się z nim utożsamić. To jeszcze tak trochę wrócę do tego ekshibicjonizmu, który poruszyłem. Czy dla ciebie to też jest tak, że dzięki temu, że tworzysz tą muzykę i w 100% możesz być w niej autentyczny, to jest jakiś rodzaj odskoczni i tego, że nie zagubisz tak też trochę swojej tej tożsamości w nawiązaniu do filmu czy teatru?
18: Nie czuję czegoś takiego. Mam wrażenie, że już świat sztuki i świat twórczości nie zna granic i tylko od ciebie zależy, gdzie te granice sobie wstawisz, gdzie wbijesz paliki. Ja po prostu lubię tworzyć i lubię się wyrażać artystycznie, więc to tylko zależy od czasu, którym dysponuję, i świetnego teamu, którym teraz jestem otoczony, i logistycznych ustaleń, które ten team podczyna wobec mojego planu i kalendarza, tak żeby te wszystkie rzeczy były nie tylko do zrobienia, ale też żebym miał możliwie jak najczystszą głowę podczas wchodzenia na scenę i po prostu tworzenia już tam w miejscu. Mogę powiedzieć, że jestem naprawdę w świetnych rękach. Dziewczyny sobie radzą świetnie, zajmują się mną wspaniale, tak samo jak ja nimi, i dzieje się tak, że naprawdę za każdym razem wchodząc na scenę jesteśmy na 100% przygotowani.
0: No tak, bo w życiu ważnym jest, żeby otaczać się tymi odpowiednimi ludźmi. Podkreślasz to wielokrotnie, że trafiłeś na super ekipę. No i też z taką możesz tworzyć. Leon Krześniak, no to chyba takie nazwisko, które zdecydowanie obecnie jest topem. No gość mega utalentowany, więc no masz z kim współpracować przy krążku.
18: Tak, tak. Ja myślę, że świat po prostu... ostatnio coraz częściej myślę sobie o pewnej chińskiej, zdaje się, filozofii, w której jedna sentencja bardzo mnie zainteresowała i trzyma się mnie. To znaczy, wszystko płynie, Pantarei. I po prostu jakoś taką wielką lekcją mojego życia ostatnich kilku lat jest jakieś takie przyzwyczajenie się do myśli, że i tak wszystko się dzieje w swoim własnym rytmie, w swoim własnym tempie i że trzeba po prostu cieszyć się tym, co jest teraz i być otwartym na to, co nadchodzi.
0: Ale też trochę na ten odpowiedni moment czekałeś z muzyką, bo no, trochę od ciebie jej wyszło, bo i singiel z Julką Wieniawą, solowy znak, gdzieś tam też eurowizyjne właśnie te przygody. Dałeś się trochę już poznać, ale dawkowałeś tą muzę i czekałeś właśnie na ten odpowiedni moment, o którym wspomniałem, bo też dużo takiej muzyki zrobiłeś, która no, nie ujrzała światła dziennego, dużo rzeczy trafiło do szuflady i to jest właśnie ten moment, kiedy wydajesz debiutancki album. I to jest najważniejsze pytanie, czy już są jakieś ramy czasowe, kiedy możemy się go spodziewać, czy on ma jakiś tytuł, ile tych singli będzie, czy to jest dalej proces, który jeszcze jest tym twórczym i to nie jest jeszcze zamknięte do końca.
18: Wszystko jest pozamykane, ale będzie ogłaszane sukcesywnie, wiesz, nie mamy takiego... Tak, nie mamy dzisiaj zaplanowanego ogłoszenia daty singli ani albumu, ale mogę powiedzieć uchylając róbka tajemnicy, że będziemy teraz wypuszczali przez najbliższy czas piosenki i w pewnym momencie nie tak długo ogłosimy datę albumu.
0: Okej, tytułu też nie zdradzisz nam na razie?
18: Nie, przepraszam, ale jeszcze dzisiaj nie jest
0: ten dzień. Się uda. Okej, ale to nie będzie taka historia jak Diego z filmu Freestyle?
18: Nie, raczej nie.
0: Dobrze, właśnie, bo tak nawiązuję trochę, żeby przejść do jeszcze dwóch tematów. Jeden taki dla ciebie też ważny przy okazji to premiera, która już miała miejsce, ale cały czas na deskach teatru Ateneum imienia Stefana Jaracza. Tam występujesz. Spektakl Iwona Księżniczka Burgunda, Witolda Gombrowicza, to w reżyserii Anny Augustynowicz. No i tu wcielasz się w postać księcia Filipa. To też dla ciebie takie duże wydarzenie, bo to dosyć świeży temat.
18: Tak, premiera odbyła się niespełna kilka dni temu, więc 6 dni temu zagraliśmy spektakl premierowy. No jest to wielki przywilej i zaszczyt i duża odpowiedzialność zajmować się klasyczną literaturą, którą jest już Gombrowicz. Wydarzenie wielkie w moim życiu. Teatr, ikon polskiej sceny teatralnej, więc jestem poruszony i naprawdę bardzo, bardzo jakby bardzo wzruszony tym, co się działo przez ostatnie 2-3 miesiące. Wykonaliśmy ogromną robotę. Sam fakt zapamiętania tych wszystkich, nie wiem do końca ile tam było stron A4 tego tekstu, ale no bardzo dużo. I Filip, który tak po prostu dużo tego tekstu ma i bardzo filozoficznego i bardzo głębokiego, jakby o treściach wielowymiarowych. Świetny zespół aktorski, wspaniałe spotkanie z Anią Augustynowicz. No, można powiedzieć, że naprawdę jestem szczęśliwy, że tak się toczy moja kariera.
0: No i się tak obracasz trochę wokół tych dużych książek i lektur, bo jeszcze Lalka, która będzie miała premierę 30 września. No, zderzenie się z lekturą Prusa, którą znamy ze szkoły, i Maruszewicza, którego tam będziesz odgrywał cynicznego i zubożałego potomka arystokracji. Jak tam wracasz myślami do Lalki?
18: Och, był to wspaniały plan zdjęciowy w otoczeniu również najbardziej znakomitych nazwisk polskiej sceny filmowej, teatralnej, bo partnerowałem i Borysowi Szycowi, i Markowi Konradowi, i Krystynie Dziemaj Ostaszewskiej, Agacie Kuleszy, Maji Komorowskiej, no naprawdę tuzy polskiego filmu, teatru, Kamila Urzędowska w roli tytułowej Lalki, Izabeli Łęckiej. Marcin Dorociński. Naprawdę znalezienie się w takim gronie było wielkim zaszczytem. Co prawda moja rola jest rolą drugoplanową, niemniej jednak oddałem serce i naprawdę spędzałem maksimum czasu na planie filmowym, ponieważ nawet kiedy kończyłem wcześniej dzień zdjęciowy, zostawałem w kostiumie i w tej pięknej scenografii po prostu chodziłem, oglądałem wszystko i podglądałem pracę moich kolegów z niemałym zachwytem.
0: Ale też nie powinieneś sobie chyba umniejszać, no wiesz, no masz na swoim koncie kilka ról, w tym tytułową przecież w Hejterze, no to słuchaj, no mam takie wrażenie, że trochę chyba za skromny jesteś. Znaczy to jest dobra cecha, ale że dużo zrobiłeś, że nie powinien sobie umniejszać się w kontekście tych aktorów, z którymi dzieliłeś plan filmowy.
18: Wiesz co, nie wiem, to nie moja rola stawiać się w jakimkolwiek miejscu podium, czy w jakimkolwiek miejscu, bo nie myślę zazwyczaj o tym. Ja dalej jestem tym samym chłopakiem, który rozpoczął swoją pracę no to 12 lat temu i dalej jakby robi na mnie to samo wrażenie, jakby stanięcie przy swoich jakby mentorach, ideałach, ludziach, których podziwiam i współpracowanie z nimi. Myślę, że to nie chciałbym, żeby się zmieniło, bo to sprawia, że cieszę się życiem cały czas bardzo i doceniam wszystko, co mi się dzieje, na co zapracowałem, czym w jakim miejscu się znalazłem. Po prostu stanie w cylindrze, fraku na brzegu Wisły z Markiem Konradem i słuchanie anegdot o jego życiu zawodowym, no nie wiem, ile osób w Polsce może się tym pochwalić, a ja jeszcze raz to mogę, więc no jestem dalej tym po prostu maksymalnie zachwycony i wdzięczny za to, że takie wydarzenia że coś takiego dzieje się w moim życiu.
0: No to słuchaj, to trzymamy kciuki, żeby działo się ich jeszcze więcej. No to tak, czekamy na lalkę, podziwiamy cię w teatrze, czekamy też z niecierpliwością na płytę. Człowiek wielu talentów, czyli Maciej Musiałowski, był dziś naszym gościem. Pięknie ci dziękuję za tę rozmowę.
18: Wielkie dzięki, pozdrawiam cały Suchaczew. Nie mogę się doczekać, żeby odwiedzić wasze piękne miasto.
7: Gość dnia w Radiu Suchaczew.

0: nas.
1: Reklama.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.

Prawie do nieba, Robert Chojnacki. I 7 minut do 14. Do pełnej jeszcze pojawi się coś dla fanów Chopina, tego muzycznego, rzecz jasna. I Like Chopina, czyli Gazebo, a o 14 wiadomości. Dzień otwarty w Szkole Muzycznej w Sochaczewie to właśnie jeden z tych tematów, który poruszymy o pełnej. Bądźcie z Radiem Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974. Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
7: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.
11: Na zegarach dochodzi już godzina 14.
12: Trwa budowa zakładu opiekuńczo-leczniczego w Sochaczewie. Starosta Jolanta Gonta o postępach prac. W tym serwisie o festiwalu piosenki o zdrowiu byliśmy na miejscu z mikrofonem. Będzie też zaproszenie na dzień otwarty do szkoły muzycznej w Sochaczewie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Trwa budowa zakładu opiekuńczo-leczniczego w Sochaczewie. Pomieszczenia powstają w budynku po szpitalu psychiatrycznym. Inwestycja w zasadniczej mierze finansowana jest z 20-milionowego dofinansowania ze środków KPO. Powiat dołożył do zadania 4 miliony. Jak mówi starosta Jolanta Gonta, prace budowlane dobiegają końca.
13: Na dzień dzisiejszy prace budowlane właściwie są na ukończeniu. Według wstępnych prognoz w czerwcu nastąpi oddanie do użytku. To jest dla nas bardzo ważne, bo dzisiaj dysponujemy już ZOL-em, ale w bardzo ograniczonym zakresie, to jest 20 kilka miejsc, a zapotrzebowanie jest olbrzymie. Nasze społeczeństwo się starzeje, a wiadomo, starsze osoby to i choroby i problemy bardzo duże zdrowotne.
12: Kolejnym etapem będą negocjacje z NFZ dotyczące objęcia kontraktem 90 nowych łóżek w zakładzie.
7: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Za nami powiatowy etap festiwalu piosenki o zdrowiu organizowanego przez sochaczewski sanepid. W sali koncertowej SCK wystąpili uczniowie przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego. Utwory traktowały o zdrowiu i dobrych nawykach. Nie zabrakło także utworów napisanych specjalnie z myślą o festiwalu. Wykonały go chociażby przedszkolaki z przedszkola Wesołe Tuptusie.
14: Weronika Jerzyk.
15: Długo się przygotowali najmłodsi do tego występu?
14: Od miesiąca czasu przygotowaliśmy się do tego występu. Najpierw było stworzenie tekstu, potem piosenki, no i w przedszkolu na próbach się uczyliśmy.
15: No właśnie, bo to jest pani autorska piosenka.
14: Tak, moja autorska piosenka. Hobbystycznie można powiedzieć, że tworzę i piszę piosenki.
15: Bo dzieciaki oprócz tego, że pięknie wykonały muzycznie, no to są też przepięknie ubrane.
14: No kolorowo, no tak nam się wydaje, że zdrowie to jest przede wszystkim kolor, owoce, warzywa, także mamy nadzieję, że wszystkim się podobało nasze kolorystyczne ubranie.
12: Festiwal Piosenki o Zdrowiu po raz kolejny połączył edukację, muzykę i wspólną troskę o zdrowy styl życia. I zmieniamy temat. Szkoła Muzyczna w Sochaczewie prowadzi obecnie rekrutację. Jej zwieńczeniem będzie dzień otwarty, który odbędzie się już jutro. Jak przedstawia się program wydarzenia, o tym wicedyrektor szkoły Katarzyna Orlińska.
4: Zapraszamy na godzinę 11 i zapraszamy zarówno chętnych kandydatów do szkoły pierwszego stopnia, jak i do szkoły drugiego stopnia, bo można przyjść, kto jeszcze naszej szkoły nie zna, zobaczyć wnętrze budynku, wejść do sal lekcyjnych. Mamy sporą propozycję ciekawostek, grę szkolną, w której to również będzie można zapoznać się z instrumentami, na których będzie można w przyszłości się uczyć grać. I tak właśnie o godzinie 11 muzyczna gra szkolna, o godzinie 12 w sali koncertowej super przedstawienie pod tytułem Królewna Gburka w wykonaniu chóru klas 1-3 i koncert oktetu fortepianowego, po nim również koncert chóru Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia oraz orkiestry smyczkowej Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia.
12: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
16: Sprawcy skandalicznej napaści na 12-latka w centrum Bytowa w Pomorskiem są już w rękach policji. Kilka dni temu do sieci trafiło nagranie, na którym najpierw mężczyzna kopie rower chłopca, potem goni go, a następnie nim szarpie. Wtedy dołącza do niego kobieta, która bije, opluwa i wyzywa nastolatka. Prokurator wczoraj wydał postanowienie o zatrzymaniu napastników. 30-latek szybko został ujęty przez policję.
17: Podejrzana 20-latka, która wraz z mężczyzną brała udział w przestępstwie, sama stawiła się na komendę. W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej chłopca, powodując obrażenia na czas poniżej dni 7, przy czym prokurator uznał, że czyn ten miał charakter chuligański.
16: Mówi Dawid Łaszcz z bytowskiej policji. To oznacza, że sprawcom może grozić nawet do 3 lat więzienia. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy. Największe straty są na zachodzie i północy kraju. Tam w niektórych gospodarstwach trzeba było wyrzucić nawet tony warzyw. Zagranicznej konkurencji nie wytrzymują też mali producenci, mówi Anna Pajorek, producentka warzyw z Lubelszczyzny.
18: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy do sklepów wielkopowierzchniowych, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości. Nasze tutaj produkty produkowane lokalnie na Lubelszczyźnie są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże i czasami warto je kupować tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć ten prawdziwy smak tych warzyw.
16: Do polskich warzyw zachęca też resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime warzywa i owoce mają specjalne etykiety.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
20: Jest pogodnie, ale synoptycy nie wykluczają, że pod koniec dnia tych chmur może być ciut więcej, ale bez opadów. Na pewno i dziś, i jutro przy niedzieli to niewykluczone, że taki przelotny deszcz popołudniową porą może się pojawić, aczkolwiek i słońce, które też z nami chwilami będzie i temperatury na poziomie 25-26 stopni. Jak to będzie wyglądało w tym kolejnym tygodniu? W drugiej części może delikatnie nam się ochłodzić, ale mówimy wciąż o przyjemnych wartościach 17-18 stopniach, a w tej pierwszej części to 23-24 i od środy tu niewykluczone, że parasole, no te mogą się przydać.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
20: Ale na razie to żyjemy tym, co w bliższej perspektywie weekendem. Odliczamy do niego razem z Wami w Radiu Sochaczew i gramy do Bonnie M.

0: Lost Frequencies. Te jego dźwięki przed chwilą mogliście usłyszeć na 94.9, 12 minut po 14. Kaja Ibregowicz czekają, ale też Faithless i Insomnia w odświeżonej wersji, czyli New Religion. Turniej dzikich drużyn, przed nami kolejna 24. już odsłona tego sportowego wydarzenia, ale zanim te zmagania, no to wcześniej przecież losowanie.
1: Serdecznie zapraszam na wielkie losowanie 24. turnieju dzikich drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Zamek. Losowanie drużyn odbędzie się we wtorek 26 maja o 19 w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie, ulica 1 maja 21. Zapraszam przedstawicieli wszystkich drużyn, które zgłosiły się do turnieju. Zapraszam i przedstawicieli drużyn, i rodziców, opiekunów, ale i kibiców, którzy chcą zobaczyć, jak rozłożą się losy, kogo z kim połączy los w rozgrywkach tegorocznego turnieju dzikich drużyn.
0: O tym mówił inicjator tego turnieju, czyli dzikich drużyn, poseł Maciej Małecki, a impreza za tydzień w sobotę, czyli 30 maja, to na boiskach Mosiru przy Olimpijskiej 3. To właśnie tam te piłkarskie emocje.

0: klubowe klasyki jak Insomnia powracają w nowych wersjach. To Bibi Rexha i Faithless właśnie, czyli New Religion. I 19 minut po godzinie 14. Co piątek po 14 możecie usłyszeć receptę na zdrowie. No właśnie, Bartek Staniaszek i jego goście Natalia i Piotr Zielińscy już w studiu. No to wy też bądźcie blisko na 94,9.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Jeszcze więcej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.
19: Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia. Czyli poradnik Radia Sochaczew.
20: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
21: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
20: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
22: Dzień dobry, witam Was serdecznie. Znów słyszymy się w naszej audycji. Dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska i trener Piotr Zieliński. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
22: Czy tego słoneczka wystarczająco już macie, czy cały czas za mało, jeżeli chodzi o przebywanie na dworze, treningi, spędzanie czasu z dziećmi?
24: O, tego nigdy nie za wiele. Także niech świeci.
23: Jak jest, to
24: tak.
23: Staramy się spędzać jak najwięcej tego czasu na zewnątrz.
24: Tak, lubimy, lubimy.
22: No czasem podglądam te Wasze weekendowe relacje właśnie związane z dzieciakami, dlatego...
23: Tak, 3-4 godziny na rowerze na zewnątrz też ostatnio.
22: I na deskorolce.
23: I na deskorolce, tak. Ja lubię jeździć na takim longboardzie. Fajnie, przyjemnie się jeździ.
22: Też taka weekendowa forma aktywności, nie?
23: Tak, lubię. Jakby tylko ładna pogoda była, to tak bym się przemieszczał do klubu i to jest naprawdę fajne.
22: To tego ci życzę, żeby ta nawierzchnia była odpowiednia.
23: No właśnie, to jest problem.
22: Zawsze była. Natomiast, moi drodzy, dostaliśmy pytanie związane z bieganiem. Czy bieganie jest dobre dla każdego? Chodzi tutaj i o wiek, i o wagę. Jakie aktywności wybierać, gdy chcemy schudnąć? Gdy boimy się na przykład o kolana i na przykład, nie wiem, pogoda nam nie sprzyja. Czy to są wymówki? Czy faktycznie nad tym bieganiem powinniśmy się zastanowić?
23: No, z bieganiem jest tak, że każdy może biegać, tylko trzeba dostosować do swoich umiejętności, możliwości, czy już kiedyś uprawialiśmy sport, czy nie, czy jesteśmy cały czas w jakimś treningu, czy nie. I tutaj musimy zwrócić uwagę, że dzieci mogą biegać non-stop, cały czas i ile wejdzie, jeżeli nie mają problemów z nadwagą i z chorobami stawów. To samo tyczy się osób takich w wieku, którym pracują cały czas. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na regenerację dodatkowo, bo to też trzeba poświęcić dużo czasu, bo z tego co zauważyliśmy, potrafią przesadzać z wysiłkiem fizycznym, i na osoby starsze, które no tutaj z bieganiem już troszeczkę spokojniej muszą uważać, ale inne aktywności jak najbardziej wchodzą w grę. No i tak jak powiedziałem, masa ciała jest takim czynnikiem też mocno determinującym to bieganie, żeby nie obciążać za bardzo stawów. Można spróbować spokojnie od marszu takiego 15-30 minut. Nie musi to być wcale bieganie, mogą być marszobiegi, tak, Nordic walking, kiki. Marszobiegi są fajne, czyli dwie minuty idziemy, dwie minuty sobie spokojnie truchtamy, jeżeli już jesteśmy w stanie to zrobić. Trzeba spokojnie podejść do biegania, naprawdę, żeby nie zrobić sobie krzywdy.
22: W jednej audycji też wspominałeś, żebyśmy się nie palili, nie rzucali z wielkim wysiłkiem, bo stracimy zapał. Tutaj to także dotyczy sprawa biegania?
23: Dokładnie tak samo. Też z tego, co na przestrzeni lat zauważyliśmy, to jeżeli ktoś spróbuje jakiejś aktywności, czy to jest bieganie, czy to jest pływanie, czy trening na siłowni, za mocno każdy wchodzi w to. Trzeba delikatnie, lepiej w dłuższym okresie czasu, spokojnie, regularnie, niż ćwiczyć mocno i
24: tak,
23: przez miesiąc.
24: I koniecznie
23: tak.
24: Pamiętać o rozgrzewce, bo niektórzy traktują bieganie już jako samą formę rozgrzewki, a też przed bieganiem trzeba przygotować stawy do ruchu.
23: Tak, przed każdym treningiem trzeba na to zwrócić uwagę.
22: Czyli... Wspominaliście o tym, zresztą sami jesteście bywalcami wielu imprez biegowych, dbacie o rozgrzewkę uczestników. Czemu to jest ważne? Czemu musimy właśnie się rozgrzać i trochę rozruszać?
23: Przygotować nasz organizm do wysiłku, cały aparat ruchu, rozgrzać stawy, płuca, cały układ krążeniowo-oddechowy, żebyśmy spokojnie sobie mogli wystartować.
24: Bez kontuzji.
23: I to taka rozgrzewka.
22: Też czuł, że wchodzi w jakiś inny tryb.
23: Tak, jak zaczyna się podwyższać nam oddech, przyspieszać, bicie serca troszeczkę przyspiesza, lekki pot się pojawia, to wtedy taka rozgrzewka taka powinna być. Ona nas nie zmęczy, ona nas przygotuje do tego wysiłku. A wejście w taki mocny bieg, czy mocne pływanie na basenie od razu jakby z marszu, no, może powodować wiele kontuzji i problemów zdrowotnych też.
24: Tu jest ważne, żeby się nie porównywać, że nie wiem, koleżanka, kolega robi takie osiągnięcia, tyle i tyle przebiega w takim i takim tempie, tylko patrzeć na siebie jako taką indywidualną, jakby jedyną w swoim rodzaju jakby osobę, tak? I tutaj mierzyć siły na swoje zamiary i nie jakby brak porównania, tylko dostosowanie do siebie, do swoich właśnie możliwości. I tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o te przeciwwskazania do biegania, często takim problematycznym, no taką kwestią problematyczną jest nietrzymanie moczu u kobiet, ale u mężczyzn też może występować i tutaj przy bieganiu może się ta dolegliwość nasilać, zwłaszcza jeżeli kobieta rodziła naturalnie, jeżeli były jakieś problemy takie z ciśnieniem właśnie, z zaparciami, gdzie też osłabione są właśnie mięśnie dna miednicy. Ale to, czyli jakby u takich osób też nie rezygnowałabym zupełnie z biegania, tylko skonsultowałabym się właśnie z fizjoterapeutą, który tutaj pomógłby w ćwiczeniach wzmacniających,
22: prawda?
24: Tak, jeśli chodzi o te mięśnie, także...
22: Bo to też jest bardzo ważne, to też są obszary, do których możemy dotrzeć, które możemy wzmocnić, tak, nad którymi tak, możemy tak, poprawić. Tak, chodzi o komfort, prawda?
24: Tak, i też właśnie nie, bo to może być taka kwestia, no też... nieśmiałości, tak, dziś, ale coraz więcej osób, jakby coraz więcej się o tym mówi i myślę, że jak też nas słyszą panie i gdzieś się zmagają z tym problemem, to jest to do zrobienia, tylko właśnie wymaga takich konsultacji, pracy i dlaczego nie, tak?
22: Oczywiście,
24: i,
22: że tak. Ja sam o tym też nie wiedziałem, to jest bardzo ważna sprawa. Zapytam jeszcze o dawkowanie i o te początki w takim razie. Jeżeli mamy zapał, chcielibyśmy coś zrobić, jak zacząć? 15 minut, czy trochę biegu, trochę marszu, tak żeby się nie zniechęcać i nie zajechać.
23: To wciąż zależy od tej naszej kondycji fizycznej, w jakim jesteśmy etapie, ale myślę, że każdy będzie trochę na początku wiedział. Myślę, że marsze, szybkie marsze, marszobiegi są bardzo fajne, ale też nie tylko dla tych, co zaczynają. Myślę, że takie są fajne sposoby spędzania czasu też dla osób, które biegają, bo z tego, co zauważyliśmy, ludzie za szybko wchodzą na etap taki specjalistyczny, że od razu chcą biegać półmaratony, maratony po miesiącu czy po 3 miesiącach biegania. To tak niestety nie da rady. Są wtedy kontuzje, łąkotki pękają, więzadła się nadrywają. Bardzo często spotykamy się z takim problemem, dlatego 5 kilometrów to już jest naprawdę dużo, 10 kilometrów spacerem to jest
22: rewelacja.
23: Nie ma co wchodzić na trening taki specjalistyczny i trenować więcej niż trenują zawodowcy, bo tak się też często zdarza,
24: tak,
23: że ludzie, amatorzy,
24: trenuje
23: więcej, bo nie da sobie przetłumaczyć, że...
24: danej dyscypliny.
23: Tak,
24: no,
23: że...
24: niestety, tak, coraz więcej takich osób jest, bo my sobie stawiamy te cele, tak, w pracy, wszędzie jesteśmy nastawieni na
22: wynik.
24: A też
22: wystarczy wejść na Instagram, czy gdziekolwiek,
24: tak,
22: na media społecznościowe.
23: Tak, nakręcają się.
24: I tak dalej, i tak dalej. No i niestety...
23: Szykując się do maratonu 42 kilometrów, nie trzeba biegać cały czas dystansu po 42 kilometry, tak? To są zupełnie inne etapy przygotowań, inaczej się do tego szykujemy.
22: Oczywiście. Nawet możemy powiedzieć, ciekawostka, że w wielu przypadkach w ogóle ten dystans jest pokonywany wyłącznie podczas biegu.
23: Dokładnie.
22: Krótkie,
23: tak.
22: Krótkie biegi, interwały, wzmocnienie koru, mięśni głębokich,
23: tak.
22: Ćwiczenia fizyczne, no bo to jest wysiłek dla organizmu i
23: tak.
22: Jedno wybieganie w weekend, ewentualnie sprinty w tygodniu, te plany są niesamowite, tylko dotyczą ludzi zaawansowanych, jeżeli
23: tak.
22: chodzi o poziom.
23: Tak, odpowiednio prowadzony też trening musi być, odpowiednio te dystanse dobierane, odpowiednie obuwie. To już jest
22: technika,
23: naprawdę,
22: biegu.
23: Tak,
22: ja też technika, nie miałem
23: biegu.
22: Pojęcia, że to pochylenie, czy sposób w ogóle ułożenia ciała, że to wszystko może mieć znaczenie.
23: Tak, nogi, wszystkie, cały krok biegowy trzeba się nauczyć i to niestety później się pojawia naprawdę wiele kontuzji po takim jednym biegu lub jeżeli ktoś w ogóle dokończy, bo też widzimy, co się dzieje w takich biegach długodystansowych, że po iluś kilometrach pojawiają się ratownicy medyczni i ściągają ludzi w naprawdę.
22: To jeszcze was zapytam,
23: ilość.
22: Trochę odejdę od tematu. To w takim razie to takie ultra bieganie, Te wysiłki, te 40-kilometrowe, nawet dłuższe biegi górskie, to jest zdrowe i dobre dla naszego organizmu, czy w drugą stronę?
24: To wszystko właśnie zależy. Jeżeli dana osoba jest przygotowana do tego typu wysiłku, to nie możemy powiedzieć, że jest to dla niej niezdrowe, tak? To wszystko zależy.
23: Znaczy to jest tak, jak my byśmy wyszli, nie wiem, trenując raz w tygodniu boks na walkę z Tysonem na przykład, tak? To jest dokładnie takie samo porównanie. No, czy to będzie bezpieczne?
24: Chociaż nam się wydaje, że...
23: Że coś potrafimy.
24: Radę.
23: Myślę, że niebezpieczne. Nawet w tym jego wieku teraz.
24: No niestety, tak? Więc to wszystko zależy od tego, kto do tego jak podchodzi, no.
22: Ale jak najbardziej zachęcamy, zwłaszcza, że to także fajna forma, jedna z wielu aktywności. Nie trzeba biegać cały czas, ale można od czasu do czasu, nawet te marszobiegi, tak jak powiedzieliście. No i o czym pamiętać, gdy jest gorąco, gdy na przykład zbliża się lato i właśnie chcemy podtrzymać to, co robiliśmy, utrzymać formę, trochę biegać, trochę się ruszać, także na świeżym powietrzu, gdy słońce grzeje troszeczkę mocniej, coś szczególnego powinniśmy brać pod uwagę, jeżeli chodzi o nawodnienie, czy chociażby strój?
24: Tak, podejść w ogóle do treningu dobrze nawodnionym i w trakcie treningu też co 15-20 minut gdzieś mieć tą butelkę, żeby napić się wody. Tak do godziny nie potrzebujemy jakby tutaj dodawać nic do wody, wystarcza nam sama woda. Powyżej godziny, jeżeli jest wysoka temperatura, wysoka wilgotność powietrza, możemy tutaj skorzystać z płynów izotonicznych albo z takich, jeżeli długi jest to wysiłek i czujemy sami po sobie, że nie wiem, dochodzi do skurczów, to możemy korzystać właśnie z takich żeli też energetycznych, gdzie są wzbogacane często właśnie w składniki mineralne odpowiadające za właśnie prawidłowy skurcz mięśnia, ale też zawsze taki żel staramy się popić wodą, więc tutaj to nawodnienie jest bardzo ważne. Ta botwinka, o której mówiliśmy tydzień temu, też się przyda, jeśli chodzi o taki posiłek właśnie, chociażby lekki, lekkostrawny i dobrze nawadniający. pamiętamy właśnie o tym, że też warzywa, owoce też są źródłem płynów i tak jak arbuz, nie wiem, pomarańcza, tak?
22: No i też zakładam w dobrą wiarę naszych słuchaczy, że jak jest takie pełne słońce, wysoka temperatura, no to też z głową do tego wysiłku fizycznego.
23: Dokładnie, ja bym bardziej skupił się na takim treningu w wczesnych godzinach porannych lub popołudniowych, gdzie to słońce nie jest najwyżej i nas nie pali, a jeżeli już jesteśmy zmuszeni do wysiłku i nie mamy innego czasu w środku dnia, no to trzeba uważać na zawroty głowy, od razu przestawać wtedy, jak źle się poczujemy, nie biec dalej, spokojnie sobie zejść, spróbować innym razem.
22: Dokładnie, ja tylko dopowiem jeszcze jedną rzecz odnośnie Natalii, powiedziałaś o żelach, prawda? Warto po te żele sięgać, ale próbować najpierw w domowym zaciszu, jak nasz brzuszek, żołądek zareaguje, gdyż pozdrawiam serdecznie mojego brata, który stwierdził, że bieg jest najlepszym pomysłem i sposobem na to, żeby te żele testować. Biegł, ale w kierunku swojej własnej łazienki, prosto z trasy.
24: Tak, do dietetyka to zawsze dietetyk stara się przetłumaczyć, że najpierw próbujemy właśnie w warunkach takich domowych, treningowych, jeżeli chodzi o jakieś nowe przekąski, nowinki, nowości, smaki, nawet jeżeli producent wprowadza nowe, też warto właśnie to wszystko sobie wypróbowywać najpierw w takich.
22: To jest w ogóle też taka fenomenalna, taka anatomia pierwotna, ponieważ w sytuacji zagrożenia, gdy na przykład jedliśmy, nasi przodkowie jedli i pojawiał się stres albo zagrożenie, czy tam wróg, czy dzika zwierzyna, to jest taki odruch naszego żołądka, żeby się pozbyć tych treści, więc jakby nie bądźmy zaskoczeni, bieg to też nie jest przecież łatwa sprawa.
24: No poruszamy jelita, tak, nasze narządy wewnętrzne są poruszone, bieg, te wszystkie wstrząsy, które tam się dzieją, no też będą poruszały tą treść jelitową, więc to
22: różnie
24: wszystko...
22: to może być. Tak,
24: tak, tak.
22: Dobrze, wracamy do tematu nawodnienia jeszcze w kolejnym odcinku, ponieważ muszę cię zapytać, Natalia, czy tylko woda gasi pragnienie, ale odpowiedź na to pytanie już za tydzień. Bardzo wam dziękuję. Dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska i trener Piotr Zieliński.
23: Dziękujemy.
0: Był to program Recepta na Zdrowie w Radiu Sochaczew.
20: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
21: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
20: Sponsorem programu jest firma

0: do. Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.

0: głowy. Sport, kultura i rozrywka. To przegląd nadchodzących imprez i wydarzeń.
1: W najbliższy weekend Moto Serce, czyli koncerty, motolotnie, balone, strefa gastronomiczna, miasteczko zdrowia, piana party, stare samochody, a to wszystko w szczytnym celu. W amfiteatrze i na bulwarach nad Bzurą ta impreza, na którą już po raz 15 zaprasza Boruta MC Poland Sochaczew. Wśród koncertów wystąpi m.in. Czuczo, Szwili, Królowa, Etna, Motyle, Dr. Swag, Roni Ferrari, Klaudia Żylińska, Girls Make Party, Felivers, BRO, a także DJ Revan. Szczegóły znajdziecie na tusochaczew.pl. W najbliższy weekend także sochaczewska wyprzedaż garażowa. Mosir zaprasza pod namiot lodowiska zarówno w sobotę, jak i niedzielę od 8 do 13. Sportowo w weekend także flagowa impreza lekkoatletyczna gminy Teresin, bo już w sobotę na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się otwarte Mistrzostwa Mazowsza LZS do lat 14 w lekkiej atletyce. Zawody wystartują o 11. Paczka dla psiaczka, czyli przedszkola numer 3, zaprasza na plac Kościuszki. Już najbliższą sobotę zbiórka na rzecz Fundacji Kundelek. Akcję organizuje Miejskie Przedszkole numer 3, a honorowym patronatem objął ją burmistrz Sochaczewa Daniel Janiak. W godzinach od 10 do 15 na placu Kościuszki odbędzie się ta zbiórka karmy dla psów i kotów będących pod opieką fundacji. Będzie także możliwość przynoszenia innych potrzebnych rzeczy, czyli misek, smyczy, nawilżanych chusteczek, ręczników papierowych czy zabawek. A w najbliższą niedzielę koncert z okazji Dnia Matki w Sochaczewie. Na to wydarzenie zaprasza Sochaczewskie Centrum Kultury. Punktualnie o 16:00. Widowisko rozpocznie się w SCK przy ulicy Chopina 101, czyli w Chodakowie.
0: Weekendowy zawrót głowy. Tylko w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
4: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
5: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród.
6: Dziecku.
7: Hej, nie dotykaj przycisków.
8: Podobasz mi się, młody.
7: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
5: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
9: Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zaprasza osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie do udziału w projekcie pod tytułem Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sochaczewskim, edycja druga. Aktualnie prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Więcej informacji o naborze uzyskają Państwo na stronie sochaczew.praca.gov.pl lub w biurze projektu. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 11, pokój numer 42, telefon 46 862 24 24, wewnętrzny 142. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.
14: Na zegarach minęła już 15.
15: Motoserce w Sochaczewie już jutro. Będą koncerty i wydarzenia towarzyszące. To na początek serwisu. W tym serwisie także o rozpoczętym właśnie cyklu spotkań edukacyjnych w szkołach z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta w Sochaczewie. Będzie też zaproszenie do udziału w sochaczewskiej wyprzedaży garażowej. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. W najbliższą sobotę coroczne Motoserce w Sochaczewie. Impreza już po raz trzeci odbędzie się na Podzamczu i bulwarach nad Bzurą. Jej zasadniczym celem jest zbiórka krwi, która na Podzamczu będzie miała miejsce w godzinach od 10 do 14. Organizatorem wydarzenia od lat są sochaczewscy motocykliści z klubu Boruta MC Poland, którzy przygotowują dla mieszkańców sporo atrakcji. Do nich należeć będą koncerty w amfiteatrze.
16: Zaczynamy od Kucho. Od 14.30 Świri Królowa, Roni Ferrari, Motyle, Etna, Dr. Swag, Klaudia Zielińska, Girls Make Party, Feliwers, Bero. Od 23.00 zaczynamy dyskotekę i tak planujemy na wysokości godziny 12, czyli północy, skończyć tę imprezę, więc bardzo mocno, intensywnie. Jeżeli chodzi o klucz dobierania zespołów, to staraliśmy się usatysfakcjonować każdego.
15: Mówił Bartek Otręba. Przybyli mogą też liczyć na strefę gastronomiczną przygotowaną przez lokalne KGW, czy ofertę Miasteczka Zdrowia. To jednak nie wszystko.
17: OSP będą m.in. przeprowadzały pokaz ratownictwa technicznego, będą konkurencje dla dzieci. Na bulwarach, tak jak Bartek wspomniał, pokaz samochodów amerykańskich, starych samochodów, motocykli. No i myślę, że w tym roku też niezłą atrakcją będzie pokaz balonów, motolotni, wiatrakowców, czyli tak dosyć mocno w powietrze się będziemy wznosić.
15: Mówił Krystian Matusik z Boruty. Dodatkowo podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka na leczenie Stasia i Mai Tarasów z gminy Sochaczew.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
15: Powiatowy rzecznik konsumentów Violetta Fortuna rozpoczęła cykl spotkań edukacyjnych z uczniami szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat sochaczewski. Pierwsze z zaplanowanych wydarzeń odbyło się w Ogrodniku. Tematem przewodnim spotkań są prawa i obowiązki konsumenta oraz świadome i bezpieczne poruszanie się po rynku usług i zakupów, zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. Spotkania odbywają się nie bez przyczyny.
2: Niestety coraz więcej osób trafia na nieuczciwych sprzedawców. Trzeba zachować ostrożność. Zbyt niska cena może oznaczać oszustwo albo produkt niskiej jakości. W wielu przypadkach kontakt z potencjalnie niebezpieczną stroną internetową występuje poprzez reklamę pojawiającą się na portalach społecznościowych czy portalach informacyjno-serwisowych. Sprzedawcy często stosują krzykliwe hasła jak wyprzedaż do minus 90%, zostały tylko dwie sztuki, likwidacja magazynu. Ma to na celu wywołanie u konsumenta poczucie uciekającej okazji i zachęty do szybkich, nieprzemyślanych zakupów.
15: Mówiła Violetta Fortuna. Rozmowie z uczniami towarzyszy prezentacja i krótki quiz z nagrodami. Jest czas na dyskusję i zadawanie pytań. Wiosennych porządków ciąg dalszy z pomocą spieszy sochaczewski Mosir, który zaprasza na wyprzedaż garażową. Odbędzie się ona w najbliższą sobotę i niedzielę w namiocie lodowiska przy ulicy Olimpijskiej w godzinach między 8 a 13.
14: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wprowadził powiadomienia SMS i e-mail o nowych polisach OC i szkodach przypisanych do danych obywatela. To system działający podobnie jak alerty kredytowe, które mają ostrzegać przed możliwym wykorzystaniem skradzionych danych. O szczegółach Szymon Kępka.
6: Nowa usługa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego działa jak system alertów bezpieczeństwa. Jeśli na czyjeś dane zostanie zawarta polisa OC albo zgłoszona szkoda, właściciel danych natychmiast dostaje powiadomienie SMS albo mail. To reakcja na rosnący problem kradzieży tożsamości, gdzie przestępcy potrafią zakładać wiele polis na cudze dane, mówi rzecznik UFG Damian Ziomber.
18: Możemy oczywiście sprawdzić, czy rzeczywiście jest to szkoda, którą my wyrządziliśmy, czy która została do nas przypisana i czy rzeczywiście jest to polisa OC posiadacza pojazdu mechanicznego, którą my kupiliśmy lub dla nas kupiono.
6: Mechanizm przypomina rozwiązanie znane z BIK-u. Tam użytkownik dostaje informację, gdy ktoś próbuje wziąć kredyt na jego dane. W tym przypadku chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne. Dzięki temu osoba może szybko sprawdzić sytuację i w razie nieprawidłowości zgłosić sprawę do odpowiednich służb, ale też do ubezpieczyciela.
14: Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Z prognoz IMGW wynika, że od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe niż w poprzednich latach. Będą upalne dni i tropikalne noce, mówi klimatolożka z lubelskiego UMCS-u dr Agnieszka Krzyżewska.
19: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni. Zobaczymy jak z nocami, bo niestety tropikalne noce, czyli z temperaturą minimalną, czyli że w nocy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, są bardzo, bardzo niekorzystne dla organizmu człowieka.
14: Ekspertka zaznacza jednak, że to tylko prognozy. Ostatnie lata są bardzo nieprzewidywalne i wszystko może się jeszcze wydarzyć.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
21: Wciąż powyżej 20 szczebelka i taka też temperatura jeszcze w tym najbliższym czasie będzie się nam utrzymywać pod wieczór. Tym późniejszym do 15-16 stopni. Jak to będzie wyglądało przez noc i nad ranem? 11 jutro może nas przywitać, ale w ciągu dnia znów przekroczymy 20, 21, 22 stopnie. Czy będzie pogodnie? No wyjrzy do nas słońce. O poranku raczej go pod dostatkiem, ale już bliżej południa to zachmurzenie może być większe, choć bez opadów. Przy niedzieli to niewykluczone, że po południu parasole mogą się przydać i trochę nam pokropi, ale niedziela będzie cieplejsza, no bo sobota właśnie te 21-22 stopnie, ale w niedzielę już nawet do 26.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
21: Dziś można zadbać o swego psiaczka lub kociaczka. No właśnie, o tego czworonożnego przyjaciela. Po Dzień Praw Zwierząt. Takie nietypowe święto w piątek 22 maja, ale też i coś dla fanów gier komputerowych. Dzień Pac-Mana. No to jedna chyba z takich kultowych gierek. To co pogramy my z kolei, to same przeboje. Jeszcze więcej muzyki, tak nazywa się ten program. Do niej wracamy. To M People.

0: Sponsorem nagrody jest MD. Świece sojowe, bukiety okolicznościowe, upominki i warsztaty kreatywne.
1: Jakie kultowe teksty mówiły wasze mamy? Czapkę załóż, traktujesz dom jak hotel, ty nie jesteś wszyscy. To te, które mi się kojarzą, które moja mama wielokrotnie mi powtarzała, no to wy możecie też dorzucić te swoje, bo przypominamy o zabawie, która trwa na Facebooku Radia Sochaczew. Do zgarnięcia no jest przepiękny bukiet ze świec sojowych od MD Świece Sojowe. Wygląda niesamowicie, pachnie obłędnie, no i będzie idealnym prezentem dla mamy. Co trzeba zrobić? No to wejść właśnie na Facebooka Radia Sochaczew, odnaleźć, co nie będzie trudnym, bo jest podpięty na samej górze właśnie post konkursowy, i w komentarzu napisać kultowy tekst waszej mamy. No i na te komentarze czekamy do 25 maja, czyli do najbliższego poniedziałku do godziny 13, a nagroda będzie już do odbioru w samo święto, w Dzień Matki, czyli 26 maja. Powędruje w ręce tej osoby, no, której komentarz będzie tym najlepszym. Teraz jeszcze czekamy na wasze zgłoszenia pod konkursowym postem Facebook Radia Sochaczew. Tam znajdziecie szczegóły, a bukiet ze świec sojowych czeka właśnie na was, a w zasadzie no, na którą się z mam.
0: Sponsorem nagrody jest MD. Świece sojowe, bukiety okolicznościowe, upominki i warsztaty kreatywne.
2: Reklama.
3: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do powiatowego budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 w rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się, praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: Piątki te bywają różne, no i czasem trudne drogowo, bo to natężenie ruchu popołudniową porą, no czasem bywa kłopotliwe i są takie miejsca faktycznie przed 16, gdzie samochodów więcej, na 50 ruch wzmożony w okolicach Ronda Żyrardowskiego, Ronda w Kuznocinie. Tu też ta sytuacja podobna, dojeżdżające do krzyżówki z jednej czy z drugiej strony może być już ciaśniej, ale poza tym patrząc na obwodnicę, no to większych dramatów nie ma i na przykład od Ronda w Różkach dalej w stronę Młodzieszyna i Wyszogrodu, tu powinniście przejechać bez większych kłopotów, na Wiskitki i dalej w stronę Żyrardowa, tu też nie widać, by coś niepokojącego się działo, ale jak już w Wiskitkach wjedziecie na A2, no to spore zatwardzenie się nam zrobiło na wysokości Grodziska i Brwinowa, tu jakby korek, ale też i z drugiej strony jadąc na wysokości Ożarowa Mazowieckiego ze stolicy też te kłopoty mogą występować, dajcie znać, miejmy nadzieję, że to nic niepokojącego, tylko po prostu spory ruch, ale też i dla tych wracających ze stolicy, co za tym idzie na 92 podobnie, czyli przejazd przez Ożarów, Ołtarzew, a także przed Błoniem, tu już trzeba będzie ściągnąć nogę z gazu. Stare Babice na 580 sytuacja może wyglądać podobnie, też więcej samochodów, ale dalej już płynnie, Bożęcin, Leszno i Campinos, aż do samego Sochaczewa raczej utrudnień napotkać nie powinniście, ale jeżeli chcecie dostać się do miasta, to pamiętajcie, że objazd cały czas nas obowiązuje, Młynarska i Łąkowa i tu faktycznie aut więcej i sama Trojanowska, więc też trzeba uzbroić się w cierpliwość. Ale dalej jak pojedziemy na przykład w Staszica i dojedziemy do krzyżówki z Traugutta i Warszawską, no to tuż też zaczekamy, Traugutta z drugiej strony podobnie, też samochodów więcej od Licealnej oraz 15 sierpnia, Łowicka i Gawłowska jadąc mostem w stronę centrum, no to tu też ciaśniej i przy krzyżówce warszawskiej z Piłsudskiego i 600-lecia też poczekacie na zmianę świateł. 46 863 22 22, niezmiennie numer do Radia Sochaczew. Czekamy na wasze informacje z dróg. Jeżeli coś się dzieje, dajcie znać.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
7: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
8: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
9: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
8: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
5: Reklama.

Prayer in Sea. I 8 minut do 16 do wiadomości, o czym w Radiu Sahaczew powiemy. Za nami 9 edycja powiatowego konkursu piosenki polskiej Doremi. Byliśmy na miejscu z mikrofonem i te szczegóły już o pełnej. Bądźcie blisko.

0: autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynne ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
3: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
5: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
7: W Radiu Sochaczew posłuchajmy wiadomości tych o 16.
8: Za nami 9. edycja powiatowego konkursu piosenki polskiej Do Re Mi. Byliśmy na miejscu z mikrofonem. W tym serwisie zachęcamy do udziału w nietypowej zbiórce krwi. Ta odbędzie się przy jednostce wojskowej w Bielicach. Będzie też o festiwalu piosenki o zdrowiu. Przedszkole numer 6. Zwycięzcą w swojej kategorii. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Za nami 9. edycja powiatowego konkursu piosenki polskiej Do Re Mi. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie utworu wokalisty lub zespołu z przygotowanej wcześniej listy, która co roku ulega zmianie. Konkurs zorganizowała Sochaczewska Siódemka. Dzisiaj odbył się finał tegorocznej edycji. O poziom rywalizacji zapytaliśmy jurorkę i lokalną wokalistkę Julię Matczak.
9: Poziom był niesamowity. To jest wspaniałe patrzeć na te dzieciaki, bo ja też kiedyś byłam uczestniczką tego konkursu i pamiętam, jak one były takie malutkie, a teraz po prostu piękne kobiety, prawie już dorośli mężczyźni, którzy śpiewają naprawdę ambitne piosenki, więc w tym roku poziom zachwycający.
10: Są takie wykonania, które zostają w pamięci, które... Jak reaguje juror? To znaczy, jakie są emocje? Są ciary, jest wzruszenie?
9: Faktycznie było parę takich momentów w tej edycji, gdzie ja przeżywałam tak naprawdę do dzisiaj. Okay. Wstałam i mówię, kurczę, były takie numery, że ja po prostu miałam ciary i łzy w oczach i naprawdę sporo było takich wykonań i to jest piękne, że młodzi ludzie już w tak młodym wieku mają tak dużą wrażliwość, żeby poruszyć trójkę artystów w jury.
8: Na scenie zaprezentowało się łącznie 65 osób z przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich. Zdjęcia z finału konkursu Do Re Mi znajdziecie na tusochaczew.pl.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: Mieszkańcy Sochaczewa i okolic zaproszeni na nietypową zbiórkę krwi. Nietypową ma się ona odbyć przed jednostką wojskową w Bielicach. Do udziału zaprasza podporucznik Justyna Wojtaszko, szef sekcji komunikacji społecznej w 37. Dywizjonie Zabezpieczenia Obrony Powietrznej.
11: Klub honorowych dawców krwi Patriot przy 37. Sochaczewskim Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej we współpracy ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi Legion zaprasza na akcję krwiodawstwa poświęconą weteranom, która odbędzie się w poniedziałek 25 maja w godzinach od 8.30 do 12.30 na parkingu przy 3. Warszawskiej Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej w Bielicach koło Sochaczewa. Dawców poza posiłkiem, regeneracją deklaracyjnym czekają upominki oraz paczki słodyczy. Jest to ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem W boju i potrzebie krwi nie szczędząc, organizowana przez Wojska Obrony Terytorialnej oraz Centrum Weterana Działań poza granicami państwa.
8: W Sochaczewskim Centrum Kultury odbył się 33. Festiwal Piosenki o Zdrowiu, organizowany przez Sochaczewski Sanepid przy współudziale samorządów naszego powiatu.
12: Dzieci wykonały piosenkę. W szóstce jest zdrowo i wesoło, bo nasze przedszkole to jest przedszkole numer 6.
10: No właśnie, i na co dzień staracie się w przedszkolu promować ten zdrowy styl życia?
12: Tak, mamy i w jadłospisach posiłki takie zdrowe i jak wyjeżdżamy na wycieczki czy gdzieś, dzieci zawsze zabierają ze sobą zdrowe posiłki.
8: Przedszkole numer 6 okazało się zwycięzcą w najmłodszej grupie wiekowej.
0: Wiadomości ekonomiczne.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
7: Bartek Staniaszek, wiadomości ekonomiczne. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Przekazał, że decyzja ma związek, tu cytat, z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł. To pierwsza deklaracja amerykańskiego prezydenta od rozpoczęcia dyskusji o zmniejszeniu obecności żołnierzy USA w Europie. W Polsce jest 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, a rotacja, o której wstrzymaniu słyszeliśmy, miała dotyczyć 4 tysięcy. Czy owe 5 tysięcy, o których mówi Donald Trump, to w ramach tej rotacji, czy to jeszcze dodatkowi żołnierze? Tego nie wiadomo. Podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu cinkciarz.pl prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie sąd amerykański, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
16: My oczekujemy na informację sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna.
7: Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Od północy dziś w Lublinie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu obejmie całe miasto, dotyczyć będzie sklepów i stacji benzynowych i każdej kolejnej nocy będzie obowiązywał od 23 do 6 rano. Od przyszłego roku ten przedział się wydłuży. Nocna prohibicja będzie wtedy obowiązywać od 22. Szpital w Aleksandrowie wnioskuje do NFZ-u o rozłożenie na raty lub umorzenie kary. Chodzi o 134 tysiące złotych. Fundusz nałożył karę na placówkę w związku z głośną sprawą organizacji zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Dodam, że szpital nie kwestionuje samej zasadności kary. Nie odwołał się od niej.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
7: 5 po 16, dla niektórych to już weekend. Eiffel 65 i Blue na start tej godziny. Moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew. Łukasz Matusiak, witam ponownie i zapraszam. Paczka dla psiaczka to temat, który w tej godzinie pojawi się na 94,9.

0: dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
1: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
0: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: jest ten moment, kiedy jedziecie w stronę weekendu, właśnie tego pogodnego ze słońcem na twarzy i słońcem w głośnikach. To nasza nowość Talk to You. Jeszcze do niej niejednokrotnie dla was wrócimy. 21 minut po godzinie 16. No właśnie, weekend na horyzoncie i co można w ten weekend zrobić? To między innymi przed nami akcja charytatywna Paczka dla Psiaczka, podczas której każdy z nas tak naprawdę może dołożyć swoją cegiełkę do pomocy zwierzakom i która to też organizowana jest przez Miejskie Przedszkole nr 3 imienia Jana Brzechwy w Sochaczewie.
1: Akcja odbędzie się już w tą sobotę, 23 maja od 10 do 15 na Placu Kościuszki w Sochaczewie. Równolegle ze zbiórką karmy będzie prowadzona sprzedaż ciast. Będą to takie domowe wypieki przygotowane przez naszą społeczność przedszkolną. Także zachęcamy też do kupna po prostu domowych ciast.
0: O tym mówiła Klaudia Ziętara. Cały dochód z tej sprzedaży zostanie przekazany na rzecz Fundacji Kundelek wspierającej potrzebujące psy i koty. A oprócz tego też prowadzona będzie zbiórka tych najpotrzebniejszych rzeczy dla zwierząt, takich, które ułatwiają im codzienne funkcjonowanie i poprawiają komfort życia, więc takie też możecie ze sobą zabrać już jutro między 10 a 15 na Plac Kościuszki.
2: Radio Sochacze. Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Moja i twoja muzyka.
10: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
11: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
9: Reklama.

0: bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: No, w niektórych miejscach zagęszczenie zdecydowanie większe. Jadąc na przykład tu Piłsudskiego, dojeżdżając do skrzyżowania z Warszawską i 600-lecia, no i z drugiej strony na 600-lecia podobnie, i sama Warszawska od ronda Wójtówki, no to tu też ciaśniej. Ciaśniej generalnie na tym odcinku warszawskiej między wspomnianą krzyżówką a 1 Maja i Żeromskiego i dalej do Traugutta i Staszica. Tu też w tym ciągu będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość, podobnie jak z drugiej strony jadąc od Łowickiej, Gawłowskiej, Płocką przez most też do Traugutta i Staszica, no to tu także samochodów mamy więcej. Licealna Botaniczna i Piłsudskiego, czyli tu przy rondzie też chwilę zaczekacie. Na wysokości Głowackiego już tych samochodów więcej jadących w stronę krzyżówki, ale też i na Żyrardowskiej, i sama 50 i 92, czyli tu rondo przy Szelu, też zrobiło się nam już więcej samochodów, podobnie jak rondo w Kuznocinie z jednej czy z drugiej strony też jest mocno oblegane. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o powrót ze stolicy? No to wciąż spore utrudnienia na 92, Ożarów, Ołtarzew i Błonie, ale wciąż i autostrada, czyli jadąc od stolicy na wysokości Ożarowa do stolicy na wysokości Grodziska, tu wciąż te utrudnienia mogą występować. Wiskitki i tamtejsze rondo, czyli wjazd i zjazd A2, no to też od Żyrardowa ta kolejka nam się już wydłużyła, ale na przykład na 705 do Skierniewic i od Skierniewic tu kłopotów nie widać, tak samo jak na Łowicz i od Łowicza, czy na przykład jeżeli jechalibyście na Brochów, no to też nie widać by co się niepokojącego się działo. Jeśli jest inaczej, dzwońcie 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
2: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
9: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
7: Moja i twoja muzyka.
14: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
14: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
7: Jest 17 w Radiu Sochaczew. Posłuchajmy kolejnych wiadomości.
8: Ogromny pożar lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. Z zarzutami opiekunki ze żłobka, na terenie którego utonęło dziecko. Za chwilę też o tańszym paliwie i palmy na rynku w Katowicach. Marcin Krzemiński. Duży pożar trafi lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. W trwającej od około 3 godzin akcji gaśniczej bierze udział 20 jednostek Straży Pożarnej, w tym sporo wezwanych z okolicznych powiatów. Kłęby dymu widać z daleka, a sama operacja, jak mówią strażacy, jest dość trudna z racji bardzo rozległego terenu, na którym znajduje się wojskowa jednostka.
9: Z informacji tutaj o lasów państwowych, które nas tutaj wspomagają z powietrza dromaderami, helikopterem. Pali się około 3 hektarów lasu, przy tym, że jest taki teren trudno też dla nas dostępny.
8: Mówi Aleksandra Starowicz ze Straży Pożarnej w Toruniu. W akcji uczestniczą śmigłowiec, cysterny, drony i kłady. Sytuacja nie została jeszcze opanowana. Z prokuratorskimi zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Opiekunki z prywatnego żłobka w Ząbkach pod Warszawą. Ciało dziecka znaleziono w środę. Tego samego dnia wieczorem zatrzymano dwie kobiety. Jedna z nich przyznała się do zarzutów, no ale jej wyjaśnienia, jak mówią śledczy, były dość mętne. Druga odmówiła odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Kobiety mają zakaz kontaktu ze sobą i świadkami oraz dozór policji. Dodam, że sekcja zwłok wykazała, że dziecko utonęło. Nie wykazała żadnych obrażeń mechanicznych. Burmistrz Zakopanego mówi nie dla transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Łukasz Filipowicz zapowiedział, że zakopiański urząd będzie odmawiał, bo jego zdaniem nowe przepisy, tu cytat, nie zmieniają konstytucji. To z pewnością cieszy kierowców. W przyszłym tygodniu prawdopodobne są lekkie, kilkugroszowe obniżki wszystkich rodzajów paliw. Będzie to możliwe dzięki spadkom cen hurtowych na koniec tego tygodnia. Hurtowe ceny obniżył wczoraj i dziś Orlen. Niemniej sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal jest niestabilna. Impas w negocjacjach USA-Iran trwa, mówi Urszula Cieślak z Refleksu.
10: Blokada ciśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tych tankowców i żeglugi przez ciśniny Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami na rynki światowe.
8: Zdaniem analityków w przyszłym tygodniu benzyna 95 może średnio kosztować 6 zł 36 groszy, olej napędowy 6,80, a autogaz 3,63. Po zimowej przerwie palmy ponownie goszczą na rynku w Katowicach. Każda z nich mierzy już około 10 metrów wysokości i znajdują się w osobnych donicach.
0: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
11: It's really cool. We really like this city.
12: No, już się zrobi się cieplej to od razu.
13: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
8: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich, sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwicy w 1924 roku. Wyrosły z ich nasion w 1956.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
7: Bartek Staniaszek, czas na sport. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie serdecznie zaprasza wszystkich zawodników, opiekunów oraz kibiców na wielki finał miejski zawodów z cyklu czwartki lekkoatletyczne. Impreza już w poniedziałek od 9, a rywalizacja w konkurencjach biegowych i technicznych na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej. Ruszyły zapisy na plażowe wyzwanie biegowe z jajem w Sochaczewie. Już 6 czerwca plaża miejska w Sochaczewie zamieni się w arenę zmagań, gdzie piasek, przeszkody i dobra zabawa grają główne role. Rozpoczęcie o 10, limit uczestników to 120 osób. Warto się śpieszyć. Więcej na mosirsochaczew.pl. Flagowa impreza lekkoatletyczna gminy Teresin zbliża się wielkimi krokami. Już w sobotę na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się otwarte Mistrzostwa Mazowsza Ludowych Zespołów Sportowych do lat 14 w lekkiej atletyce. Co czeka na uczestników? Konkurencje biegowe i techniczne w podziale na chłopców i dziewczęta. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 11. Kacper Tobiasz, utalentowany bramkarz Legii Warszawa, znalazł wolną chwilę i odwiedził w środowe popołudnie dzieci trenujące w sekcjach klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew. Jak zapowiada grupa sympatyków stołecznego klubu, sochaczewscy legioniści, to nie koniec niespodzianek. Jedno jest pewne, radość młodych piłkarzy związana ze spotkaniem z profesjonalistą i uśmiechy na twarzach były bezcenne. Nie uśmiecha się z pewnością za to Krzysztof Bargieł. Trener seniorów Orkana stracił niestety posadę, choć drużyna liczy się w walce o awans i utrzymuje drugie miejsce. Krystian Pisarek poprowadzi pierwszą drużynę Orkana w ostatnich meczach sezonu płockiej klasy B. Ekipa z warszawskiej 80 ma punkt straty do lidera. Do rozegrania pozostały 4 kolejki, w tym 3 dla Orkana, który będzie pauzował ze względu na nieparzystą liczbę drużyn. W najbliższą sobotę o 15 w Sochaczewie odbędzie się mecz 19 kolejki z Wisłą Nowy Duninów. W niedzielę derby powiatu warszawskiej klasy B. W Nowej Suchej rezerwy Promyka zagrają z Chodakowską Bzurą. Mecz o 16:30.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
7: W tej godzinie zrobi się premierowo i to z naszego radiowego podwóreczka, bo Edwin Senek-Tarka za chwilę zamelduje się w studiu Radia Sochaczew, przynosi nam swoją nowość, tak? Dobrze słyszycie, nasz Edwinek też tworzy i posłuchamy sobie jego piosenki, czyli City Break, i trochę też o niej pogadamy. Warto więc zostać na 94,9, bo takie atrakcje te muzyczne właśnie mamy dla was po 17. Łukasz Matusiak, zbijam z wami pionę i zapraszam Patty Ryan już teraz za chwilę, ale Farben, no i obiecana premiera.

0: cały czas jesteście z Radiem Sochaczew i z mocą tych przebojów, które dla was gramy, i jeszcze więcej muzyki, to na pewno, ale i też tej zupełnie nowej, którą dosłownie za moment usłyszycie premierowo. Edwin Senektarka dał wam się polubić, no bo w każdy piątek po 18 mówi do was na fali 94,9 i tak też będzie dziś, a nawet już jest w studiu Radia Sochaczew, ale zanim przejmie stery, no to nie wiem, czy wiecie, ale Edwin nagrywa też swoje piosenki i właśnie pojawił się ze swoją nowością, czyli nagraniem City Break. Taki właśnie nosi tytuł, być może hitem tegorocznych wakacji, bo tematyka, jak i samo brzmienie numeru zdecydowanie nawiązują do lata.
1: Lubię sobie w ogóle stawiać wyzwania i takim jednym wyzwaniem albo jednym z wyzwań było stworzenie radiowej piosenki typowo letniej, takiego letniaka radiowego, a to nie jest tak naprawdę rzecz prosta, bo z jednej strony trzeba zrobić chwytliwy numer, prosty, wpadający w ucho tekst, melodia, a druga sprawa, druga połowa sukcesu to jest to, czy to się aby na pewno w radiu przyjmie i czy ludzie będą chcieli przy tym akurat grillować, czy spędzać wakacje. Niemniej wyzwanie podjąłem, no i numer powstał, a zobaczymy, czy w Sochaczewie i w okolicy, czy się przyjmie i czy będzie hulał po wszystkich głośnikach. No ja bym sobie na pewno sobie tego życzył.
0: W nowej piosence śpiewasz o Polsce, o tym, jak tu jest fajnie i nie brakuje miejsc, które warto odwiedzić. No powiało tak trochę patriotyzmem.
1: Kiedyś ktoś mnie spytał, Edwin, z tym głosem, to może ty byś nagrał piosenkę patriotyczną jakąś. Od razu patriotyczna piosenka to mi się skojarzyła z takim, wiecie, patosem, z czymś takim bardzo poważnym, z czymś takim bardzo dostojnym, Bóg, honor, ojczyzna. I nie to, żebym w te wartości nie wierzył, ale inaczej do tego podszedłem zupełnie. Skoro patriotyczna, to niech będzie coś, co ten nasz kraj piękny zareklamuje. No i tak właśnie też powstał City Break, z myślą o tym, żeby pokazać, powiedzieć, że niekoniecznie musimy na te Seszele, trudne słowo, Seszele, Malediwy albo do innego Dubaju wycinać na wakacje. Możemy się wybrać nad Wisłę, nad morze, w góry, gdziekolwiek, na Mazury, i też będzie pięknie i myślę, że też odpoczniemy. I to chyba się wpisuje w taką tradycję patriotyczną naszą, że lubimy, albo większość z nas, duża grupa, lubi wypoczywać właśnie w Polsce.
0: Edwin, to zanim posłuchamy premierowo twojej piosenki, no to jeszcze szybkie pytanie o plany.
1: Plany są wszelakie i różnorakie, dlatego że mnie się nie da zaszufladkować do jednego gatunku, przynajmniej nie chciałbym, żeby tak było. Napisałem numer 5.15, on się zimą ukazał i wczesną wiosną w streamingach. To był taki numer bardzo z jednej strony sypialniany, pościelowy, bedroom popowy, z takim delikatnie refleksyjnym tekstem, ale też do pośpiewania. Teraz jest letniaczek, teraz wyjeżdżamy na wakacje, pakujemy się na City Breaka, zwijamy powerbanki, koce i ładowarki, ale będą też numery, już takie są w planach, teksty popisane, aranżacje ponagrywane, które będą wspomnieniowe, bardzo takie nostalgiczne, sentymentalne. Będzie coś wolniejszego, będą ballady jesienne, także to wszystko, na to wszystko przyjdzie czas i ja oczywiście już teraz zachęcam do tego, żeby obserwować Edwin Edward Tarka, to jest profil na Facebooku i tam udostępniam różnego rodzaju rzeczy związane z moją działalnością. Natomiast jako Senek tutaj mam profil na YouTube Music, na Spotify, w serwisach streamingowych też zachęcam do słuchania, do obserwowania. Będą się pojawiały nowości, a już teraz zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew do wysłuchania, premierowego wysłuchania City Break. Dajcie znać, co wam zagrało, co wam nie zagrało w tym numerze.
0: Edwin Senektarka od 18 z wami w Radiu Sochaczew, a teraz jego nowość City Break. Dajcie głośniej.
2: To jest nowość w Radiu Sochaczew.

0: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
1: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, GOES i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
2: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
0: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
1: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: fajnie gramy wam przy piąteczku. Safri Duo już za nami, słuchacie Radia Sochaczew i posłuchacie też podpowiedzi na wolny czas, na ten weekend, bo nadchodzący no niesie wiele fajnych imprez i wydarzeń, które będą działy się w Sochaczewie, no i tu wokoło. Warto więc o tym posłuchać, jeżeli nie macie większych planów, a chcielibyście jakoś fajnie ten czas spędzić, to służymy pomocą. To jeszcze do godziny 18, czyli weekendowy zawrót głowy. Zostańcie na 94,9.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
7: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: weekendowy zawrót głowy. Sport, kultura i rozrywka. To przegląd nadchodzących imprez i wydarzeń.
1: W najbliższy weekend Moto Serce, czyli koncerty, motolotnie, balony, strefa gastronomiczna, miasteczko zdrowia, piana party, stare samochody, a to wszystko w szczytnym celu. W amfiteatrze i na bulwarach nad Bzurą ta impreza, na którą już po raz 15 zaprasza Boruta MC Poland Sochaczew. Wśród koncertów wystąpi m.in. Czuczo, Szwili, Królowa, Etna, Motyle, Dr. Swag, Roni Ferrari, Klaudia Żelińska, Girls Make Party, Felivers, BRO, a także DJ Revan. Szczegóły znajdziecie na tusochaczew.pl. W najbliższy weekend także sochaczewska wyprzedaż garażowa. Mosir zaprasza pod namiot lodowiska zarówno w sobotę, jak i niedzielę od 8 do 13. Sportowo w weekend także flagowa impreza lekkoatletyczna gminy Teresin, bo już w sobotę na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się otwarte Mistrzostwa Mazowsza LZS do lat 14 w lekkiej atletyce. Zawody wystartują o 11. Paczka dla psiaczka, czyli przedszkola numer 3, zaprasza na plac Kościuszki. Już najbliższą sobotę zbiórka na rzecz Fundacji Kundelek. Akcję organizuje miejskie przedszkole numer 3, a honorowym patronatem objął ją burmistrz Sochaczewa Daniel Janiak. W godzinach od 10 do 15 na placu Kościuszki odbędzie się ta zbiórka karmy dla psów i kotów będących pod opieką fundacji. Będzie także możliwość przynoszenia innych potrzebnych rzeczy, czyli misek, smyczy, nawilżanych chusteczek, ręczników papierowych czy zabawek. A w najbliższą niedzielę koncert z okazji Dnia Matki w Sochaczewie. Na to wydarzenie zaprasza Sochaczewskie Centrum Kultury. Punktualnie o 16:00. Widowisko rozpocznie się w SCK przy ulicy Chopina 101, czyli w Chodakowie.
0: Weekendowy zawrót głowy. Tylko w Radiu Sochaczew. Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
0: Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
3: Drogowcy anulują mandaty. Chodzi o test trasy pod Szczecinem. Potem chrzest nowoczesnego katamarana badawczego. Najpierw jednak transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Trochę potrwa, zanim przepisy zaczną działać. Marcin Krzemiński. Rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zostało dziś opublikowane. Zacznie jednak obowiązywać za 3 miesiące. Dlaczego trzeba czekać? O tym Ben O'Connor.
4: Na to, aż urzędy stanu cywilnego przejdą do transkrypcji małżeństw jednopłciowych, trzeba jeszcze poczekać. Jak mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, miesiące zajmie jeszcze testowanie samego systemu.
5: Trzeba dokonać zmiany w systemach, które w całej Polsce wykorzystywane.
4: Trzeba poczekać. Jak mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, miesiące zajmie jeszcze testowanie samego systemu.
5: Trzeba dokonać zmiany w systemach, które w całej Polsce wykorzystywane są przez urzędy stanu cywilnego, które są skorelowane z rejestrami państwowymi w taki sposób, żeby dokonać najpierw zmiany systemowej, następnie przetestowania, żeby nigdzie się nic w Polsce nie zawieszało, a następnie, żeby można ten system było wykorzystywać.
4: Problemem przy wdrażaniu przepisów mogą być numery PESEL małżonków, mówi sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula.
6: System, który ma zabezpieczyć tą zmianę od strony technicznej, to znaczy, żeby wszystkie rejestry państwowe, w tym rejestry, w których są rejestry właśnie PESEL, były bezpieczne.
4: Wyrok TSUE, który zobowiązał Polskę do uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapadł pół roku temu.
3: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje na stanowisku. Część sportowych działaczy domaga się odwołania Radosława Piesiewicza. Na dzisiejszym posiedzeniu zarządu komitetu był wniosek o rozpoczęcie formalnej procedury odwołania go z funkcji prezesa. Piesiewicz jednak nie dopuścił go pod głosowanie. Działacze zapowiadają więc kolejny. Zarzucają prezesowi PKOL-u m.in. podpisanie umowy z Zonda Krypto oraz kłopoty z wypłatą nagród dla medalistów. Kadencja Radosława Piesiewicza kończy się wiosną przyszłego roku. Ważne dla kierowców. Główny Inspektorat Transportu Drogowego anuluje mandaty z odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6 pod Szczecinem. Ale chodzi tylko o 5 dni na przełomie kwietnia i maja. Mierzące prędkość urządzenie było wtedy źle skalibrowane i wskazywało, że pojazdy jadą ponad 7 km szybciej niż w rzeczywistości. Błąd w systemie wykryli kierowcy ciężarówek. Jeszcze dziś ma zostać ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, informuje saudyjski nadawca Al Arabiya. Zakłada on natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormus i Zatoce Omańskiej. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Paweł Razewicz.
7: Dowartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniawski, podchodzić na chłodno.
8: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
7: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
9: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
3: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody.
0: Pogoda.
2: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu. Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu. Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje ze

0: Wewnętrzne plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Nie chcę przechwalić mocno, ale na pewno będzie ciepło. 24, 25, nawet 26 stopni. Tak weekend rozpoczynamy w Sochaczewie i na Mazowszu w ogóle. Chociaż to nie znaczy, że burze, deszcze i zachmurzenie powiedziały ostatnie słowo, ale oczywiście to oznacza, że ten majowy weekend piękny mamy. A ja tylko przypomnę, że taka pogoda to fajna. Na nadchodzący dzień mamy.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Serce kamienieje, kiedy nie kocha. Taki piękny cytat znalazłem na początek naszego spotkania. No, myślę, że akurat w piątkowy wieczór, już po 18:00, z miłością problemu być nie powinno, bo jakoś tak człowiek lgnie do człowieka. Emil, Julia i Rita, wszystkiego najlepszego także świętującym. Edwin Senektarka, zapraszam na bardzo, bardzo taneczny wieczór pełen uniesień. Oczywiście w Radiu Sochaczew. Dobry wieczór, albo jeszcze dzień dobry.

0: tę zwinną, ale wiecznie nienasyconą kulkę znaną z gier wideo chyba mamy w pamięci, bo kojarzymy ją z dziada pradziada. Dzisiaj dzień Pac-Mana w kalendarzu świąt nietypowych. Jeżeli nawet takie święta lądują w różnego rodzaju kalendarium, to ja sobie pomyślałem, że co nam zaszkodzi po fajrancie, po robocie joystick w dłoni. Ja się nie upieram akurat przy Pac-Manie. Jest dużo fajnych gier na imprezę, na domówkę, na piątkowy wieczór, do których można znajomych zaprosić. Jak zawsze zachęcam do wyjścia na spacer, do spotkania się na mieście, może do zorganizowania jakiejś imprezy w lokalu. Tak, dzisiaj może być kanapowo, konsolowo albo stricte komputerowo.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Czy wiesz, że woda z

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: A cappuccino też za 7?
0: Też.
1: A flat white?
0: Też.
1: A...
0: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą,
4: och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
7: Reklama.

Wiem, że nic nie wiem. Tak mogę powiedzieć o sochaczewskim kinie letnim. Wiem na pewno, że już ruszyło internetowe głosowanie w grze 50 filmów, około 50 filmów, zarówno tych dla najmłodszych, jak i dla trochę starszych. Wiadomo, że będzie 6 seansów, 4 stacjonarne pod chmurką i 2 jako kino samochodowe. Ale co, gdzie, kiedy? No właśnie, tutaj cały czas tajemnica. Więcej oczywiście przeczytasz na tusochaczew.pl. No i naturalnie tam także link do internetowego głosowania, do internetowego plebiscytu. A ty, jaki chciałbyś film obejrzeć na przysłowiowym leżaczku, kocyku i z popcornem w dłoni?

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

szukacie fajnego miejsca do pojeżdżenia rowerem, do tego, żeby spędzić czas i jeden warunek, żeby było daleko od domu, zdecydowanie daleko od Sochaczewa w tym momencie będzie. Na Lubelszczyznę możecie się wybrać, dokładnie na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. Czytam właśnie, że to takie nasze polskie drugie już Mazury, a to dlatego, że bardzo dużo dziewiczych terenów, jeżeli o przyrodę oczywiście chodzi, pięknych jezior, no i fajnych tras szlaków rowerowych. Chyba plan na polskie wakacje jak znalazł. Ja przyznam, że kiedyś we Włodawie byłem i nie żałuję. Wspomnienia sportowe i także rowerowe mam dobre. Po 19 wracamy do Sochaczewa, bo i u nas tutaj regionalnie, lokalnie sporo się dzieje. Fuck!

0: Reklama.
1: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
0: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Pogodę mamy niepewną, dlatego że niepewne będą deszcze i burze. Te mogą nas nawiedzać od czasu do czasu, ale jeżeli chodzi o temperaturę, nawet do 26 stopni w Sochaczewie i w najbliższej okolicy. Weekend iście wiosenny, żeby nie powiedzieć wczesnoletni. No to korzystajcie. Korzystajcie z dobrej pogody.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Będzie rozmach, będzie mocno, będzie z sercem. Co dokładnie? No myślę, że wkręceni w temat doskonale wiedzą, ale kto ma zamiar jutro siedzieć w domu, to zapewne nie usiedzi. Po 19 więcej konkretów, no to rozgrzewamy silniki. Edwin Senektarka, zapraszam na kolejną godzinę z Radiem Sochaczew.

0: Jest co wymieniać, bo będą koncerty, motolotnie, balony, strefa gastronomiczna, miasteczko zdrowia na bulwarach, piana party, stare amerykańskie samochody, a to wszystko po raz 15 zorganizowane podczas Moto Serca. Pod opiecznym Moto Serca będzie można oczywiście pomóc, a zbiórka krwi wystartuje już o 10. To wszystko na bulwarach 23 maja. Fajnie się składa, bo to już jutro. Organizatorzy, motocykliści z Boruty zapewniają, że no, będzie przede wszystkim głośno i do późna. Koncerty także, między innymi Dr. Swag, Bero, czy Etna, a także Roni Ferrari zaprezentują się przed sochaczewską publicznością. O coś do zjedzenia będą dbały koła gospodyni wiejskich, bardzo licznie zresztą zorganizowane. Tak więc wpadajcie z otwartymi sercami. Podzielcie się krwią, podzielcie się sercem, zróbcie coś szlachetnego i wypocznijcie, wybawcie się za wszystkie czasy na Motosercu. Po raz 15 w Sochaczewie.
1: To jest Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Mamo, skoczymy do delikatesów w centrum kupić Ci coś słodkiego na Dzień Mamy?
4: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Może kajaki, może jakiś wodny aerobik, albo lepiej doświetlenie jakiejś części miasta. Chyba już doskonale wiecie, o czym mówię. Mówię w tym momencie o powiatowym budżecie obywatelskim, który zaprasza do głosowania. Wybrano 7 twardych, czyli inwestycyjnych, i 9 miękkich, nieinwestycyjnych projektów, na które głosy możecie oddawać do 8 czerwca. Można to zrobić stacjonarnie przy Kancelarii Ogólnej, natomiast jest także wersja internetowa na specjalnej stronie budżetu. Możecie oddać swój głos. Lista zakwalifikowanych projektów, na które możecie głosować. No i jak to przede wszystkim zrobić krok po kroku, opisujemy na tusochaczew.pl, dokąd odsyłamy. No to świadomych wyborów, odpowiedzialnego głosowania. No i przede wszystkim projektodawcom wygranych projektów życzę.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
1: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
7: Reklama.

0: Kto nie słuchał Iry, ten życia nie zna. Śmieję się w tym momencie, ale studenckie czasy się przypominają, bo to prawie każde juwenalia to był Artur Gadowski i Ira. I wiecie, jakie to były super koncerty? Urszula i Ira za silą także Dni Sochaczewa. Te przeżywamy od 12 do 14 czerwca. Będzie więcej niespodzianek, będzie więcej jeszcze nieodkrytych teraz kart. Natomiast szykujcie się na kilkudniowe intensywne świętowanie. I nie przed telewizorem, tylko w naszym pięknym mieście. Zapraszam po 20 na kolejną dawkę tanecznych przebojów, jeszcze więcej muzyki i dobrych wiadomości wieczorem.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
8: Bartek Staniaszek, czas na sport. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie serdecznie zaprasza wszystkich zawodników, opiekunów oraz kibiców na wielki finał miejski zawodów z cyklu czwartki lekkoatletyczne. Impreza już w poniedziałek od 9, a rywalizacja w konkurencjach biegowych i technicznych na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej. Ruszyły zapisy na plażowe wyzwanie biegowe z jajem w Sochaczewie. Już 6 czerwca plaża miejska w Sochaczewie zamieni się w arenę zmagań, gdzie piasek, przeszkody i dobra zabawa grają główne role. Rozpoczęcie o 10, limit uczestników to 120 osób. Warto się śpieszyć. Więcej na mosirsochaczew.pl. Flagowa impreza lekkoatletyczna gminy Teresin zbliża się wielkimi krokami. Już w sobotę na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się otwarte Mistrzostwa Mazowsza Ludowych Zespołów Sportowych do lat 14 w lekkiej atletyce. Co czeka na uczestników? Konkurencje biegowe i techniczne w podziale na chłopców i dziewczęta. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 11. Kacper Tobiasz, utalentowany bramkarz Legii Warszawa, znalazł wolną chwilę i odwiedził w środowe popołudnie dzieci trenujące w sekcjach klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew. Jak zapowiada grupa sympatyków stołecznego klubu, sochaczewscy legioniści, to nie koniec niespodzianek. Jedno jest pewne, radość młodych piłkarzy związana ze spotkaniem z profesjonalistą i uśmiechy na twarzach były bezcenne. Nie uśmiecha się z pewnością za to Krzysztof Bargieł. Trener seniorów Orkana stracił niestety posadę, choć drużyna liczy się w walce o awans i utrzymuje drugie miejsce. Krystian Pisarek poprowadzi pierwszą drużynę Orkana w ostatnich meczach sezonu płockiej klasy B. Ekipa z warszawskiej 80 ma punkt straty do lidera. Do rozegrania pozostały 4 kolejki, w tym 3 dla Orkana, który będzie pauzował ze względu na nieparzystą liczbę drużyn. W najbliższą sobotę o 15 w Sochaczewie odbędzie się mecz 19 kolejki z Wisłą Nowy Duninów. W niedzielę derby powiatu warszawskiej klasy B. W Nowej Suchej rezerwy Promyka zagrają z Chodakowską Bzurą. Mecz o 16:30.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
9: Tak się zastanawiam, czy słucha mnie o 20 jakiś Wojtek. A może Wojtek chciałby zostać strażakiem? Za chwilę sprawdzimy, co się da zrobić w temacie. Radio Sochaczew poleca się wieczorem i ja skromnie polecam się wieczorową porą. Chociaż brunetem nie jestem wieczorową porą, ale kto bogatemu zabroni? Edwin Senektarka, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejną godzinę z muzyką, której jeszcze więcej mam dla was.

0: Należą się wam wyjaśnienia, bo ze strażą pożarną to nie jest tak, że od razu będzie można chytnąć za gaśnicę i od razu będzie można ruszyć do najgrubszych akcji. Najpierw przed najmłodszymi będzie młodzieżowa drużyna pożarnicza. Tam oczywiście rozwój, dobra zabawa, ale także nauka, no, strażackiej odpowiedzialności, dyscypliny, z czegoś to się bierze, żeby później być strażakiem, więc i sprawności fizycznej, także odporności na stresowe sytuacje. Ale najpierw bezstresowy, zdecydowanie bezstresowy strażacki Dzień Dziecka, który odbędzie się w Brzozowie przy tamtejszej OSP. 31 maja zachęcamy dzieci z Iłowa, ale także z okolicy, do tego, żeby dołączyć do MDP i rozwijać się, hartować ducha, hartować umysł, ale i ciało, po to, żeby w przyszłości właśnie Wojtek i nie tylko Wojtek strażakiem mógł zostać. A tymczasem my damy ognia, ale będzie bezpiecznie, bo to taki muzyczny, parkietowy, piątusiowy ogień.
1: Radio Sochaczew.

0: Trochę filmowych wiadomości po 20:00, prosto z Cannes. Na tamtejszym festiwalu filmowym John Travolta odebrał ostatnio honorową Złotą Palmę. Nie wiem, czy wiecie, ale oprócz tego, że jest zasłużonym i wziętym aktorem, to także reżyserem debiutantem. No i między innymi docenili jego najnowszą produkcję, jego najnowszy film, a sam Travolta przyznał, że jest niezwykle poruszony i zaskoczony, i ta nagroda to jest coś więcej niż Oscar, coś więcej niż amerykańska nagroda Akademii. No i widzicie, można odebrać nagrodę, to w dodatku Złotą Palmę, i udowodnić, że wcale nie odbiła ci palma.
1: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki. Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta. Da-da-da.

miłośnikom muzyki klubowej może odbić palma, ale ta palma szaleństwa. Po 21 chłopaki z DJ Promotion oczywiście meldują się na stanowiskach i proponują same najlepsze klubowe dźwięki. Z mojej strony dzięki za dzisiaj. Oczywiście bawimy się dalej pośród nocy pełnej muzyki, której jeszcze więcej w Radiu Sochaczew już za chwilę. Cześć.

0: FN.
1: After weekend.
2: Your favorite radio show starts just now. One hour of the best dance music out there.
3: I want your heavy metal love.
2: Fasten your seatbelts and get ready to take off with After Weekend by DJ Promotion.
4: Dzień dobry, dobry wieczór, witam się gorąco i serdecznie z tej strony Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter, a to jest twoja ulubiona audycja z muzyką elektroniczną, czyli naturalnie After Weekend by DJ Promotion z numerem 252. Dzisiaj za sterami jeden z instruktorów naszej szkoły DJ-skiej, czyli Hubert Wlazły, który gra pod pseudonimem DJ Ravis. Podjął się on mega spontanicznej akcji, za co ogromne brawa dla niego i sprawdźmy, co przygotował dla nas przez najbliższe 60 minut.

Znajdujemy się już w połowie 252 odcinka After Weekend by DJ Promotion, gdzie za sterami gra dzisiaj dla nas DJ Ravis. Jeżeli nie zdążyliście od początku na tę audycję, to nic straconego, bo przypominam, że możecie nas słuchać nie tylko w swoim ulubionym radiu, ale także w internecie. Wystarczy wpisać After Weekend by DJ Promotion. Tam również znajdziecie tracklisty na przeróżnych platformach podcastowych. Jeżeli jakiś kawałek szczegółowy

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Satisfaction.

0: Nieubłaganie zbliżamy się do końca 252 odcinka After Weekend by DJ Promotion, gdzie przez ostatnią godzinę grał dla nas Hubert, czyli DJ Ravis. Zapraszamy już w przyszłym tygodniu w tym samym miejscu, o tej samej porze na kolejny 253 odcinek z nowościami ze świata elektronicznej muzyki tanecznej. Dzisiaj za mikrofonem byłem ja, host waszej audycji, Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter, i zapraszam w przyszłym tygodniu w tym samym miejscu, jak możecie się domyślić, o tej samej porze. Do usłyszenia, siemanko, cześć.
1: To jest Radio Sochaczew.

0: Wsiadaj w bety, pokażę ci
1: raz. Amore, damo, damo, damo, młoda damo.
2: Młoda damo.
1: Ty ciągle chodzisz po głowie mi. Amore, damo, damo, damo, młoda damo.